W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, zwracając się w porannej modlitwie do Ciebie, który jesteś zawsze blisko człowieka, proszę dla siebie i moich bliskich o łaskę wiary, takiej, co jak pisał poeta, biegnie jak owca za matką, nie pojmuje, ale rozumie. Ze słów wybiera najmniejsze, nie na wszystko ma odpowiedź. Proszę o wiarę, która mnie do Ciebie zaprowadzi.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Ewangelia opowiada dziś o jednej z matek. Pewnie o każdej matce można napisać ciekawą książkę. Ta kobieta z Ewangelii, kobieta kananejska, była bardzo mądra. Miała wielką wiarę. Wierzyła, że życie zależy nie tylko od człowieka, ale przede wszystkim od Pana Boga. Jezus pochwalił jej wiarę głośno wobec apostołów. Kananejska kobieta, obarczona cierpieniem swojej córki, nie przestaje poszukiwać rozwiązania swojego problemu. Gdy spotykają nas problemy życiowe, zastanawiamy się, do kogo mamy się wtedy udać. Ludzie wybierają różne sposoby. Odwiedzają gabinety psychologów, psychoanalityków, spotykają się z przyjaciółmi w zaufaniu, opowiadając o swoich kłopotach, pomyłkach i życiowych porażkach. Zawsze to lżej na sercu, jak się wyrzuci z siebie rozmaite bolączki. Są różne adresy, pod które człowiek udaje się ze swoimi problemami. Kobieta z dzisiejszej Ewangelii wskazuje nam na najbardziej właściwy adres.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczołydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może was zabraknąć.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
2: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
3: Połowa sierpnia, szanowni państwo, za nami. Za dwa tygodnie rok szkolny się będzie zaczynać. No jeszcze nie, ale to będzie już ostatnie dni wakacji. A dzisiaj mamy niedzielę, 16 dzień sierpnia i z folkową jeździmy sobie w różne miejsca. Dzisiaj głównym bohaterem, jeśli chodzi o teren naszego programu, będzie Rzeszowszczyzna. Dlatego w pierwszej części od razu zaczynamy od kapeli z Futomy. Zalecał się Wojtek, tak trochę frywolnie będzie grane. Później grupa, która brzmi trochę po góralsku, trochę w sposób taki zbliżony do muzyki popularnej. Dwa utwory w ich wykonaniu usłyszymy. Koło Wody oraz Róży Kwiat. Grupa nazywa się Śpulandery.

było trochę po góralsku, no to jeszcze w tych górach chwilę zastaniemy. Najpierw będzie piosenka Nad Tatrami słychać śpiew zbójnika, a później Jo za wodą, ty za wodą. To jest też ludowa piosenka góralska. A potem wracamy do Rzeszowa, a w zasadzie w okolice Rzeszowa, bo kapela z Robczyckiego nam zaśpiewa Zaszumiały lasy. To jest polka od Jana Marka.

Nim wrócimy do Rzeszowszczyzny, to posłuchamy teraz wiązanki słowackich melodii ludowych. To jest taki, no, takie małe wjechanie w stronę Słowacji. Taka wiązanka różnych melodii ludowych z pogranicza polsko-słowackiego, a potem oczywiście Rzeszowszczyzna i kapela Zrobczyckiego. Polka, a potem kapela Swutomy, Nie rykaj konisiu. Też będzie trochę frywolny tekst.

Na koniec, szanowni państwo, pojedziemy w okolice Żywiecczyzny, czyli Żywiec i tamtejsze tereny. Tam są górale żywieccy i posłuchamy takiej wiązanki tańców i pieśni górali żywieckich w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Mały Śląsk. I tą suitą żegnam się z państwem. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych. Życzę dobrej niedzieli i dobrego tygodnia, a w przyszłym tygodniu też gdzieś sobie jeszcze pojedziemy. Wszak wakacje, a w wakacje folkowa wędruje muzycznie po różnych regionach kraju, Europy, a czasami i świata. Dobrej niedzieli życzę państwu.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totentan. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Jesteśmy katolikami, chrześcijanami. Automatyczne jest to, tak o tym myślę, jak to się mówi, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ale jakby zapytać, czym jest wiara, to nie zawsze wiadomo, co odpowiedzieć. Czym jest wiara?
3: Bo to jest bardzo trudne pytanie. Ja się nauczyłem mówić, że wiara to jest moja relacja z Panem Bogiem. Wiara to jest mój sposób odpowiadania na to, w jaki sposób Bóg mi się objawia, z czym Bóg do mnie wychodzi. Czyli odpowiadam swoim aktem woli, podejmując w swoim życiu to, czego uczy. Podejmując to, co wkłada w moje serce. To wiara jest pewną odpowiedzią, tak? Ale ta odpowiedź, która mnie prowadzi do relacji z konkretną osobą, czyli z osobą Boga, który pociąga mnie ku sobie, ja odkrywam to pociągnięcie, odkrywam jego miłość, czy pragnienie miłości też w sobie i szukam jej, staram się ją, no właśnie, odkryć i w jaki sposób doświadczyć jej. I dlatego idę za tymi pociągnięciami serca, nie wiem, jakimiś takimi natchnieniami Ducha Świętego, których być może nie identyfikuję, nie jestem w stanie ich nazwać, nie wiem, od kogo pochodzą, ale szukam prawdy. No to Augustyn o tym mówi, że moje serce jest niespokojne. Niespokojne jest moje serce, bo ja jestem stworzony przez Pana Boga i Bóg mnie przez moje serce pociąga i to serce będzie zawsze niespokojne, dopóki w Bogu nie spocznie. To Augustyn to odkrył w sobie. No całe życie szukał Boga. No, te dojrzewanie, ta dorosłość, wiemy, że wypróbował wszystkie możliwe sekty, które wtedy były. Wchodził w rozmaite przestrzenie grzechu. Aż wreszcie, kiedy na to wszystko spojrzał z perspektywy już spotkania z Jezusem, nawrócenia, no to mówił właśnie to: stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie, dlatego niespokojne jest moje serce, dopóki w Tobie nie spocznie.
2: Serce spoczywające w Bogu jako wiara, to też piękne. Będziemy dziś o wierze mówić. Między innymi będzie to scena z kobietą kananejską, która przecież nie jest z Izraela. I wiele innych historii, a zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 1, wersy od 6 do 7.
4: Tak mówi Pan: zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

0: To niesamowite, bo przecież ten mały naród izraelski, być może dla siebie był wielki, ale na mapie świata jest maleńki. I liczebnie, i jeśli chodzi o...
1: Powierzchnię.
0: O powierzchnię. Jest głosem największego Boga, jedynego Boga, który mówi, że wszyscy do Niego przyjdą. To jest też taki paradoks wiary. To nie demokracja. Nie ci, którzy są najwięksi, stanowią prawo. Rzym ostatecznie ze swoimi bogami poszedł w ciemność i w niepamięć.
1: I wiele innych potęg nie przetrwało, a Bóg, jego wybranie, jego powołanie, lud, który sobie gromadzi wokół siebie, jest wieczny i żyje i trwa. I bramy piekielnego nie przemogą, tak jak to o samym Kościele Pan Jezus mówił. Rzeczywiście Bóg stworzył nas wszystkich, bez względu na to, w jakiej kulturze żeśmy się urodzili, w jakiej religii, w jakim pokoleniu Bóg nas stworzył dla relacji ze sobą. My to jako chrześcijanie powinniśmy najbardziej wiedzieć. Po pierwsze po to, żeby czerpać z tego inspirację i motywację do tego, żeby szukać Pana Boga, ale z drugiej strony, żeby innych do Pana Boga przyprowadzać, żeby innym uczyć się mówić, objawiać Boga, mówić o Bogu to, co Bóg sam nam objawia o sobie. Jesteśmy, bo wielkim pragnieniem Pana Boga jest to, żeby każdy Go poznał. Żeby każdy Go poznał. I Bóg nas wyposażył w pełnię władz duchowych, intelektualnych, dzięki którym jesteśmy zdolni Go poznać. Nawet wykraczając już poza objawienie Boże, które my jako chrześcijanie żeśmy otrzymali tak bardzo wprost i bezpośrednio, no to także te wszystkie inne ludy i narody, które wcale nie otrzymały tego objawienia Pana Boga i być może nigdy nie usłyszą, bo nigdy nie spotkają na swojej drodze świadka Jezusa Chrystusa, to oni także są wyposażeni w środki potrzebne do tego, żeby mimo wszystko, żyjąc w tym miejscu, w którym żyją i w tej religii, w której są wychowani, ukształtowani, żeby też móc dojść ostatecznie do Boga. Bo Bóg tego pragnie dla każdego człowieka.
0: Bóg mówi na początku, zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości. To jest też do tych cudzoziemców, którzy się dołączyli, prawda?
1: To prawda. To jest do każdego człowieka, bo prawo naturalne wpisane jest w nasze istnienie i mówi nam, czyń dobro, nie czyń zła. Każdy człowiek to prawo ma w głębi swojego serca wpisane. I na bazie tego prawa tak naprawdę całe to prawo też i chrześcijańskie i każdej religii, sensownej religii, ono jest na takim fundamencie później utworzone, żeby realizować dobro i ku temu dobru się kierować. Żeby pragnąć dobra, pragnąć miłości, pragnąć tego, co najlepsze. To jest pierwsze. Pragnienie. Jeszcze przed wiarą. Bardzo mi się to spodobało, kiedy Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. W każdym z nas jest ukryte pragnienie tego, co najpiękniejsze, co najlepsze. Pragnienie Boga. My dzisiaj z naszej perspektywy chrześcijańskiej o tym mówimy pragnienie Boga, ale inny będzie mówił, pragnę miłości. Pragnę radości, pragnę pokoju, pragnę dobra. To wszystko, w tym wszystkim jest ukryty Bóg. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, w tym sensie nie zna Boga, nikt mu o Jezusie nie powiedział, to idąc za tymi najgłębszymi pragnieniami swojego serca, najlepszymi pragnieniami swojego serca, może spotkać Pana Boga, może dojść do poznania Pana Boga, może się na Niego otworzyć. Będąc nawet ateistą, może spotkać się z Bogiem, bo Bóg tego pragnie.
0: To piękne i proste słowa. Przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Rozweselę, wesołość, radość. To jest taki przejaw wolności, jak dziecko. Nie muszę się troszczyć, ktoś już czuwa nade mną.
1: I też jakiś taki przejaw spełnienia, że ja rzeczywiście mam takie poczucie, że jestem spełniony w moim życiu. Że osiągnąłem pokój serca, osiągnąłem radość. Do tej radości, do pełni radości zbierzemy. Chcemy być radośni. Nie wesołkowaci, nie kierując się szyderą, prawda, co dzisiaj jest bardzo mocne i modne. Nie, radosny, czyli taki, którym w tej radości jest także pokój. W tej radości jest poczucie, że to jest to, o co chodzi, to, czego zawsze szukałem. Pan Jezus zresztą też mówił o tym, że no, sam się rozradowywał w Duchu Świętym. To jest ta radość z Ducha Świętego. Mówi, rozraduje się wasze serce, przyjdę powtórnie do was i rozraduje się wasze serce. O taką radość chodzi. Radość wynikającą ze spotkania Boga, radość wynikającą z tego, że osiągnąłem cel swojego istnienia, że moje życie zostało spełnione. I Bóg mnie przyprowadzał do tej rzeczywistości. Ja jestem prowadzony na tą górę świętą, czyli miejsce przebywania Pana Boga. Wzgórze Apokalipsa, miasto święte, na górze wybudowane, symbol nieba, symbol Królestwa Bożego. Każdy do tego miasta jest zaproszony. To wielokrotnie padało i pada na kartach Pisma Świętego i Starego i Nowego Testamentu, że przyjdą ze wszystkich stron świata, ze wszystkich do tego świętego miasta, będą pielgrzymowali. A nawet Pan Jezus potrafi powiedzieć mocno, że ci, co byli ostatni, będą pierwszymi. Ci, co byli najdalej, pierwsi zdobędą i osiągną Królestwo Boże. Cudzołożnicy i grzesznice przed wami osiągają niebo.
0: Ale to z powodu wiary właśnie?
1: Z powodu wiary, z powodu tego, że doświadcza człowiek, że jest ktoś, kto jest w stanie wyzwolić mnie z mojej udręki, z mojej pustki, z mojej niepewności, kto jest w stanie zaspokoić moje serce, kto jest w stanie kto mnie do siebie pociąga, kto jest w stanie wypełnić moje serce miłością. I ja za tym idę i do tego dążę. I to jest właśnie wiara. Odpowiadam na pociągnięcie Pana Boga swoją postawą. Chcę tego, szukam tego, dążę do tego, pragnę tego.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa mocno wierzącego świętego Pawła Apostoła.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 11, wersy od 13 do 15 i od 29 do 32.
1: Bracia, do was, pogan, mówię. Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem w swoim nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia tak, i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swoje miłosierdzie.
0: W Kościele jest potężna tradycja apostolska niesienia Ewangelii do pogan. Z tego Kościół przecież wyrosł, prawda?
2: Dla tego celu w ogóle istnieje. Tak? Najważniejsze, wielkie posłanie misyjne: idźcie na cały świat i nauczajcie. Dlatego jedynym zadaniem Kościoła jest ewangelizacja. Jedynym. A wszystko inne, co Kościół robi, ma służyć ewangelizacji. Ma być temu podporządkowane. To dokładnie to, co Jezus robił, prawda? Szedł i nauczał. I mówił: po to zostałem posłany. Idę także do innych miejscowości. Muszę iść do innych miejscowości. Ludzie przychodzili, wszyscy cię szukają, prawda? Szukaliśmy nie dlatego, żeście jedli chleb. Szukają uzdrowienia, szukają uwolnienia, a Jezus mówi: muszę iść także do innych miejscowości i nauczać, bo po to zostałem posłany. Kościół jest posłany po to, żeby głosić Ewangelię. Po to, żeby każdy mógł w oparciu o to słowo doświadczyć spotkania z Panem Bogiem i
0: zostać
2: odpowiedzieć
0: uratowany.
2: Na to.
0: Zostać uratowanym.
2: I zostać uratowanym.
0: Tak, Paweł tutaj pisze, chodzi o ratunek.
2: Chodzi o ratunek.
0: Czyli wiara, można sobie powiedzieć, to nie jest coś, co mi pomagać łatwiej przeżyć życie, bo tak się myśli czasem w rozmowie z kimś, kto jest niewierzący, mówi ten ktoś: wy wierzący macie łatwiej, bo łatwiej wam powiedzieć, jaki jest sens cierpienia, łatwiej wam znaleźć sens różnych rzeczy. No to tak trochę ułatwia życie, to jest jakoś łatwiej. To chyba nie chodzi o łatwiej, to chodzi o uratowanie.
2: Chodzi o uratowanie, bo tak z punktu widzenia niewierzących tak może być, jak pan mówi, ale z kolei chrześcijanie, czasami nawet wielcy mistycy i święci Kościoła, doświadczali czegoś zupełnie innego i w ogóle i starego przymierza, i nowego przymierza, kiedy mówili, że to bycie uczniem Jezusa wcale nie jest proste, że ci ludzie niewierzący, nieznający Boga, to mają łatwiej. To właśnie to tak jest, że jedni patrzą na drugich i widzą plusy i minusy tej całej sytuacji. Wam jest łatwiej, a nie, to wam jest łatwiej. To są trudne rzeczywistości, trudne tematy, ale Bóg każdego z nas prowadzi swoimi drogami w jednym celu, byśmy osiągnęli sens, istotę naszego istnienia, czyli zjednoczenie z Nim, żebyśmy byli uratowani, jak to powiemy, prawda, językiem Pisma Świętego, uratowani spośród tego przewrotnego pokolenia, uratowani z miejsca, które nie jest na chwilę obecną królestwem Boga, ale bardzo często jest królestwem demona. A Pan Bóg mnie powołał do tego, żebym ja z tej rzeczywistości wychodził i szedł za Nim po to, żeby osiągnąć niebo, żeby osiągnąć szczęście. I ja mam się na to zdecydować, mam wolną wolę. Mam rozum, dzięki któremu mogę rozpoznać Boga obecnego, objawiającego się, przychodzącego. Mogę usłyszeć Jego słowo, mogę je przyswoić, mogę je pojąć i mogę za Nim pójść. To jest to, co jest w mojej dyspozycji.
0: No właśnie on tutaj powiedział, Paweł mówi, albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Wszystkich poddał nieposłuszeństwu, nie tylko tamtych, którzy są niewierzący, ale wszystkich, czyli mnie przede wszystkim też poddał nieposłuszeństwu, prawda?
2: Tak,
0: o co chodzi?
2: Tak, ja sam nie do końca jestem w stanie te słowa pojąć, ale tak jak sobie próbuję o nich myśleć, no to Pan Bóg, dając mi wolną wolę, już mi w jakiś sposób podał nieposłuszeństwo, czy stworzył taką przestrzeń, w której ja mogę być nieposłuszny, w której ja mogę dokonywać złych wyborów, w których mogę się pogubić. Nawet jako ten, który uchrzczony został w kościele katolickim, wychowany w rodzinie wierzącej i praktykującej swoją wiarę, mogę się w swoim życiu pogubić, mogę być nieposłuszny, mogę dokonać złych wyborów. Ale Bóg mnie w tej rzeczywistości nie zostawia, tylko daje mi Zbawiciela Jezusa po to, żebym mógł rozpoznać właściwą drogę i za nią pójść i ją wybrać. I to jest propozycja dla każdego człowieka, i wierzącego, i niewierzącego.
0: No tak, bo on tu mówi, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Wszystkim.
2: Wszystkim. Czyli nie ma tutaj wyjątków. I to jest niesamowite, że nawet ci, którzy dziś są najdalej od Pana Boga, nie tylko przez to, że nie są chrześcijanami, ale są daleko od Pana Boga dlatego, że będąc chrześcijanami wybrali niechrześcijański styl życia, niechrześcijański sposób życia. Wyparli się Boga w swoim życiu, wręcz być może wprost. Żyją jakby Boga nie było. Bóg też im chce okazać miłosierdzie. Wszystkim. Mnie i każdemu innemu człowiekowi. Temu być może, na którego ja dzisiaj patrzę, że on nie jest godzien, nie jest wart, jest bezwartościowy, jest zły. Jemu też Bóg chce okazać miłosierdzie. I też go kocha, i też mu na nim zależy, i też chce go zbawić, też chce go uratować.
0: I to działa tak. Mi się wydaje, że specjalną misję ma każdy chrześcijanin niesienia Boga do niechrześcijan. Można powiedzieć, że jesteśmy my i są oni. Mamy szczęście, bo tutaj nas Bóg wybrał, tak?
2: Tak.
0: I jesteśmy wśród 144 tysięcy i tyle. I ani jednego więcej. A tamci nie mają szczęścia, bo są poza barką, arką. I niech toną. A to tak nie jest. To jak leje deszcz, to ja powinienem z tej arki wybiegać i krzyczeć niebogłosy. Chodźcie tu.
2: Tak, tu jest ratunek. Tutaj możecie zostać ocaleni.
0: I będą patrzeć na mnie jak na głupka.
2: Najprawdopodobniej. Ale ponieważ tonący brzytwy się chwyta, w związku z powyższym zawsze jest nadzieja, że kiedy doświadczą przyboru wody, to mimo wszystko do tej arki będą skłonni nie tylko wejść, ale będą wręcz zachrzaniali, wiedząc, że można się uchwycić czegoś, co jest pewne. I ostatecznie to tak w naszym życiu jest ludzkim, że jeżeli nam wszystko się układa fajnie i prosto i przyjemnie i po naszemu, tak jakbyśmy chcieli, mamy komforcik życia, jesteśmy zdrowi, młodzi, piękni i cwani, to nam się wydaje, że Pan Bóg nam jest niepotrzebny do niczego. A jeżeli nas życie przyciśnie...
0: Jesteśmy starzy, chorzy i biedni.
2: Tak jest, albo po prostu wszystko się nam w życiu wali, to wtedy się okazuje, że ktoś to powiedział, nawet ostatnio słuchałem w internecie, że w kontekście wojny ukraińskiej, że tam na linii frontu w okopach nie ma ateistów. Różnie można na to patrzeć. No, to jest opinia jednego człowieka, ale to jest tak, że jeżeli człowiek dosięga granic swojego istnienia, oczywiście ja rozumiem, że można być zaprzedanym złu i mieć na to wszystko wywalone totalnie i nie dać się Panu Bogu zbawić, ale jeżeli człowiek dosięga w jakiś sposób granic swojego istnienia, bezradności, staje w obliczu niebezpieczeństwa śmierci, to zawsze, zawsze się gdzieś tam w sercu będzie rodziło to pytanie, co dalej? Co dalej? A może jest ktoś, kto jest w stanie mnie uratować? Może jest ktoś, do kogo się mogę zwrócić w mojej sytuacji? I abstrahując już od wojny, człowiek, który rzeczywiście doświadcza, że tonie w tym życiu, będzie szukał tej przysłowiowej brzytwy, tak? Albo będzie szukał jakiejś deski, jakiegoś czegoś, czego będzie można się uchwycić. I Pan Jezus daje nam tą arkę zbawienia, daje nam Kościół, daje nam swój krzyż jako tą rzeczywistość, której my możemy się uchwycić nawet w największych chwilach naszego cierpienia, zmagania i przeciwności. Właśnie wtedy i pójść do Jezusa pociągnięty tym wołaniem: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni. Przyjdźcie wszyscy, którzy jesteście bezradni. Ja was uratuję. Tak, ten Piotr tonący: Panie, ratuj mnie. Panie, ratuj mnie. No Jezus tylko na takie wołanie czeka.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 15, wersy od 21 do 28.
1: Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
0: Niezwykły jest to obraz. Można powiedzieć, że wiara to jest coś, co powinno być niezależne od okoliczności. Mówi się, jak trwoga to do Boga, że to jest taka połowa wiary, że to nie jest takie do końca autentyczne, że ta autentyczna jest, że ja wybieram Boga z miłości, prawda? Po prostu kobieta walczy o dziecko, walczy jak lwica. Czy ona wierzy według naszego pojęcia w Boga miłującego? Ona po prostu potrzebuje natychmiast pomocy. I wierzy w co? W to, że ją otrzyma od Boga.
2: Że ją otrzyma od tego człowieka, tak?
0: Tak.
2: No, dokładnie tak, ale też w nim widzi Boga, że zdecydowanie widzi w nim Boga, widzi w nim Zbawiciela. No na pewno to jest tak, że nie przyszła tam nic o nim nie słysząc. Na pewno słyszała o Jezusie wiele razy i postanowiła zawalczyć o Jezusa.
0: Ale to nie ze względu na chwałę Dawida i na tron pełen klejnotów i na Arkę Przymierza, tylko na to, że dziecko jej umiera.
2: Oczywiście, że tak. Czyli jest zdręczone przez złego ducha, tak, jest zniewolone. Ale owszem, od czegoś zawsze się zaczyna nasza wiara. Nasza relacja z Panem Bogiem, od czego się zaczyna? Czasami być może od takiej prymitywnej, byśmy powiedzieli, formy, prawda, wiary, jak trwoga to do Boga, jak mi się źle dzieje, ale to jest bardzo dobry początek.
0: Ona nie jest prymitywna, mi się wydaje.
2: W sensie, no...
0: No, człowiek żyje, jego bliscy żyją i to życie jest fundamentalną rzeczą, ja tylko to mam. Najważniejsze relacje to są relacje z moimi bliskimi. Jeżeli ta córka jest w jakimś straszliwym dramacie i matka walczy o to dziecko, to i wie, że ona sama nie jest w stanie jej uratować, nikt jej nie może pomóc, więc uwierzenie w to, że ktoś to zrobi, to naprawdę jest wiara.
2: No tym bardziej, że Jezus to podkreślił, że nawet ona jest wielka. Że ona jest wielka, ale też trochę... Przez tę konfrontację, którą Jezus wchodzi z tą kobietą, prawda? Bo w ogóle w pierwszym momencie ją ignoruje, apostołowie się za nią wstawiają, mówiąc tak, odpraw ją, bo tutaj krzyczy, bo przeszkadza. Potem ona...
0: Pełni miłosierdzia, pełni wrażliwości.
2: Tak, dokładnie. Potem Pan Jezus jak gdyby ją zbywa dalej, mówiąc, jestem posłany nie do niej, tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Chodzi mi o to, że... Jej pragnienie nie tylko nie wygasa, kiedy Pan Jezus ją ignoruje, kiedy ją spławia, tylko to pragnienie jest coraz większe, pragnienie otrzymania tego, na czym jej zależy.
0: On tutaj to mówi, niech ci się stanie, jak pragniesz.
2: Właśnie, tego słowa szukałem. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Pragnienie jest podstawą budowania naszej relacji z Bogiem. W ogóle zdobywania rzeczy rozmaitych, do których w życiu dążymy. Zaczyna się wszystko od pragnienia. Nasza wiara też zaczyna się od pragnienia. Jeżeli ktoś jest spragniony, Pan Jezus mówi, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Czego pragniesz? Co chcesz, abym ci uczynił? To pytanie bardzo często Jezus zadawał rozmaitym osobom, które do Niego przychodziły. Czego chcesz? I to jest ważne, żebyśmy sobie też stawiali to pytanie. Czego ja w życiu chcę? Czego ja chcę przychodząc do kościoła? Czego ja chcę modląc się? Czego ja chcę jako chrześcijanin? Do czego ja dążę? Na czym mi zależy? Czy ja pragnę Boga? Może to jest tak, że ja pragnę od Niego w tym momencie tego uzdrowienia tej osoby najbliższej mi. Pragnę, żeby mi pomógł w tym, co jest moim wielkim kryzysem, moją wielką bezradnością. Ale to zawsze, jeżeli ja w tą relację z Jezusem wejdę, z Bogiem wejdę, to stanie się jakąś trampoliną do wejścia na wyższy poziom, do spotkania się z Jezusem osobiście, do jakiegoś otwarcia się na Niego w nowy sposób, pełniejszy sposób. Nie tylko już w tym wąskim zakresie, na którym mi zależy, ale też w taki sposób, w jaki Jezus chce, żebym ja się na Niego otworzył i żebym Go przyjął Go takim, jakim On chce się mi objawiać jeszcze bardziej.
0: Tak przechodzę przez ten dialog Jezusa z kobietą. Faktycznie On jest dla niej dość twardy, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że człowiek się chce zahandlować. Co czegoś potrzebuje i mówi, dobra, będę mówił różaniec przez miesiąc czasu codziennie, prawda? Czyli jest jakiś taki handelek. Ja coś tobie, ty coś mnie i mamy to ugrane, załatwione. I on ją tutaj sprawdza, jej intencje. To, co ona, tą wiarę testuje, prawda? I w końcu stwierdza, że to wielka wiara. Wielka wiara to nie chodzi tylko o to, że to będzie jakiś handel wymienny.
2: Takie otwarcie się w swojej bezradności na całkowicie, na staniecie do dyspozycji Pana Boga, zdanie się na Niego, ponieważ nic innego nie mam. Nie jestem w stanie w żaden sposób kupić tego, czego potrzebuję. To ta absolutna taka otwartość, bezradność, wystawienie się w całej swojej słabości na moc Pana Boga. I takie zdanie się, no jeżeli chcesz, możesz mnie uratować.
0: I krzyk,
2: tak.
0: Wiara to jest też ten krzyk.
2: Jest tam jakiś element zawalczenia o to, na czym mi zależy. Ja to czasami w konfesjonale pokazuję, że jak nam na czymś w życiu zależy, to my jesteśmy w stanie wiele rzeczy poświęcić, żeby to osiągnąć, poukładać sobie zupełnie inaczej plany, przemieniać spotkania, dopasować, żeby być tam, gdzie mi zależy, żeby spotkać się z tym, kim mi zależy się. I czasami to warto sobie to pytanie właśnie postawić, na ile mi zależy na spotkaniu z Jezusem, na ile mi zależy na tym, żeby się otworzyć na Jego łaskę. Często można dojść do wniosku, że wcale tak bardzo mi nie zależy. Takie bodźce jak ta sytuacja jej życiowa, można powiedzieć, trochę ułatwiają, chociaż dramatycznie to brzmi, ale ułatwiają, bo dosięgam swojej bezradności i mogę tym łatwiej, znaczy zdać się, tak, no już zawalczyć. Zależy mi, ponieważ nie mam żadnych własnych środków, tak. Sam się nie zbawię. A póki jeszcze mi się wydaje, że sam sobie jakoś poradzę, że sam rozwiążę, sam to zmienię, to ja owszem tak do Pana Boga tak, ale trochę tak z dystansem. Nie na 100%, a może tylko na 50%, a może na 80%, a ona zdała się na Jezusa na 100%.
0: Też mocny jest ten powód, z jakim ona do Niego przychodzi, bo jej córka jest nękana przez złego ducha.
2: W ogóle Jezus tutaj wchodzi w okolice Tyru i Sydonu, a więc absolutnie wchodzi w przestrzeń, której nie jest Królestwo Izraela. Wchodzi w przestrzeń tam właśnie, gdzie są te peryferia, gdzie są te przestrzenie takiej szemrane tereny pod władzą nie wiadomo do końca kogo, a już na pewno nie tylko Pana Boga, gdzie są różne kulty, różne pogaństwa i tak dalej. To też pokazuje bardzo fajnie, że Pan Jezus naprawdę wchodzi w przestrzenie naszych pogaństw, w przestrzenie naszego grzechu, wchodzi w przestrzenie zła, w które my żeśmy się uwikłali. Te wszystkie miejsca szuka nas tam, gdzie my jesteśmy. Pan nie czeka na to, że my do Niego przyjdziemy, ale On wychodzi naprzeciw nam swoją obecnością. Wchodzi, szuka nas właśnie, jak powiedziałem, tam, gdzie jesteśmy. I warto zobaczyć Jezusa, który przychodzi do mnie właśnie w tej sytuacji, w której ja obecnie jestem, żeby mnie zachęcić do tego, bym się na Niego otworzył, bym Go zobaczył, bym zaczął do Niego wołać, bym zawalczył o Jego łaskę.
0: Każdy ma jakiś swój Tyr i Sydon, prawda?
2: To prawda, no. Z tego powodu też mamy z czym przychodzić do konfesjonałów. I może i dobrze. Bo gdybyśmy tego Tyru i Sydonu nie mieli w swoim sercu, w swoim życiu, to może poczulibyśmy się zbyt pewni i stwierdzili, że no cóż, to ja sobie tak świetnie radzę, to mi Pan Jezus niepotrzebny. Ale Pan Jezus zostawia te przestrzenie, tak jak Izraelitom, te wszystkie pogańskie narody, tak i nam w tym świecie doczesnym zostawia mnóstwo przestrzeni, których my musimy się pozmagać o relacje z Nim. Pozmagać o to, żeby żyć w łasce. żeby zawalczyć o wiarę, zawalczyć o miłość, zawalczyć o prawdę, zawalczyć o wychodzenie z tego wszystkiego, co jest grzechem. I to też pokazuje moją wiarę.
0: I z tą myślą zostańmy. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tworzenie audycji Księga, bardzo serdecznie się Państwu polecamy. Radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A dziś za uwagę dziękuję bardzo.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
3: Transmisję 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 10.30. O tej porze łączymy się z Bazyliką Katedralną, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę święta.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
0: Drogi bracie, droga siostro, czy chciałbyś spotkać Jezusa? Tak osobiście? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś, bo oto tutaj. Możesz Go usłyszeć, możesz Go zobaczyć. Co więcej, możesz Go przyjąć do swojego serca. I tak podczas każdej Eucharystii. Dlatego dobrze, że tu jesteśmy. Starajmy się właśnie tak świadomie przeżyć ten Najświętszy Sakrament jako spotkanie z Jezusem Chrystusem. A podczas obecnej Eucharystii ja modlę się w intencji Marii Przemysława w 25. rocznicę ślubu, którym gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy wszelkich błogosławieństw, potrzebnych łask i wytrwałości w tej miłości na dalsze lata wspólnego życia. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Panie Jezu, który troszczysz się o nasze życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uczysz nas, jak kochać innych, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który objawiasz swoją moc w sakramentach Kościoła, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami. Wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazywany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Oto słowo Boże.
0: Bogu niech będą.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, do was pogan mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże niech ich przyjęcie, jeżeli nie powstanie ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia. Tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkim nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będzie.

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Liturgia Słowa dzisiejszej, 20. już niedzieli zwykłej, mówi nam o powszechnym planie zbawienia. To znaczy o tym, że Pan Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi i daje pomoc swojej łaski koniecznej do osiągnięcia życia wiecznego. Ostatnia z sześciu głównych prawd wiary mówi, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza napisał, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do uznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg i jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, który wydał siebie na okup za wszystkich we właściwym czasie. We właściwym czasie wysłużył nam zbawienie przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Zanim jednak przyszedł ten właściwy czas, zanim nadeszła pełnia czasu, której Syn Boży przyjął naszą ludzką naturę i stał się człowiekiem, Bóg przygotowywał ludzi na przyjście Zbawiciela. Powoli, stopniowo realizował plan zbawienia. Wybrał Abrahama, ojca wszystkich wierzących, działał w życiu patriarchów, powołał Mojżesza i wyprowadził swój lud z domu egipskiej niewoli. Zawarł ze swoim ludem przymierze na górze Synaj, posyłał mu sędziów, królów, proroków. To cała historia zbawienia Starego Testamentu, Starego Przymierza, której Bóg przemawiał i działał wielokrotnie i na różne sposoby. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, w Bożym działaniu i przemawianiu skierowanym do narodu wybranego, była też zapowiedź, że Boży dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Świątynia jerozolimska była przeznaczona tylko dla Żydów. Poganie mieli w niej co najwyżej swój dziedziniec. Słowa proroka to zapowiedź zgromadzenia nowego ludu Bożego, z którym Bóg zawrze nowe przymierze. Pan Jezus, który wypełnił Boże zapowiedzi i Boże obietnice, rozpoczął ich wypełnianie od głoszenia Ewangelii swoim rodakom. Sam o tym powiedział kobiecie proszącej o ratunek dla swojej córki. Kobieta ta była poganką, kananejką, nawet nie można jej było dotknąć. W odpowiedzi na swoje błagania usłyszała: jestem posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela. I usłyszała jeszcze słowa, które dziś mogą wydawać się mało delikatne, a które w czasach Pana Jezusa były normalnym sposobem prowadzenia rozmowy, która nikogo nie poniżała ani nie obrażała. Ta kananejka nie poczuła się obrażona, gdy Pan Jezus powiedział: nie jest dobrze zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Natomiast Pan Jezus docenił bardzo inteligentną odpowiedź kobiety. Jeszcze bardziej docenił jej pokorną determinację, aby szukać ratunku dla swojej córki, a najbardziej docenił jej wiarę. Niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Jak dobrze byłoby usłyszeć takie słowa Zbawiciela, taką pochwałę skierowaną dziś do nas. Tak osobiście usłyszeć, jak wielka jest Twoja wiara, z ust samego Pana Jezusa. Jestem posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela. Misja Chrystusa polegała na tym, by dotrzeć z Ewangelią do narodu wybranego. To apostołowie po Jego zmartwychwstaniu otrzymali polecenie głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom, a w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymali dar Ducha Świętego, aby to polecenie wypełniać. Księga Dziejów Apostolskich pokazuje początki głoszenia Ewangelii poganom, pokazuje też, że apostołowie musieli pokonywać i przełamywać
pewne opory i problemy, jakie się w związku z tym pojawiały. Chociażby pytanie, czy chrześcijanie nawróceni z pogaństwa powinni zachowywać zwyczaje religii żydowskiej. Księga Dziejów Apostolskich pokazuje jeszcze, że tym, który z wielką gorliwością niósł Ewangelię poganom, był święty Paweł, nazywany apostołem pogan. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, którego fragment dzisiaj usłyszeliśmy, sam siebie nazwał apostołem pogan. Drugie czytanie tej liturgii, dzisiejszej liturgii słowa mówi, że Paweł martwił się o zbawienie swoich rodaków. Apostoł nie pisał o zmartwieniu z tego powodu, że Izrael był pod okupacją rzymską i chyba w żadnym liście o tym nie pisał, chociaż pewnie było to dla niego bolesne. Nie pisał o pragnieniu, by naród wybrany był narodem silnie politycznym, silnym politycznie i gospodarczo, no, chociaż pewnie tego sobie życzył. I życzył tego Izraelitom. Najbardziej zależało mu na ich zbawieniu. Może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. A ostatnie zdanie z fragmentu dzisiejszego listu, drugiego czytania z listu do Rzymian, ostatnie zdanie, które usłyszeliśmy, jest trochę trudne, ale bardzo ważne. Albowiem

0: I to zachęca nas, byśmy za miłosierdzie dziękowali Panu Bogu, ale też zachęca nas, byśmy na Boże pragnienie odpowiadali naszym pragnieniem, byśmy przyjmowali pomoc łaski Bożej i z wiarą, i z bojaźnią, i drżeniem zabiegali o swoje zbawienie. Bo bez naszego pragnienia, bez naszego chcę, wyrażonego w życiu wiary, nie możemy osiągnąć zbawienia. Pewnie słyszeliśmy takie powiedzenie: Bóg stworzył nas bez nas, ale bez nas nie może nas zbawić. Nie może nas zbawić bez naszego wysiłku, bez naszej współpracy z Jego łaską. Od tej kobiety, od tej kanonejki dzisiejszej Ewangelii uczmy się wytrwałości, ale też takiego starania się i od tego, żeby nam zależało na uwolnieniu się od zła. Uczmy się wytrwałości w tym dążeniu do zbawienia, ale też uczmy się ufności, że Pan Jezus może nas zbawić i umocnić. Bóg wszystkim chce okazać miłosierdzie. Bóg pragnie wszystkich zbawić. Modlimy się w koronce do Bożego Miłosierdzia: miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ale ci wszyscy to najbardziej nasi bliscy: rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, koledzy. Modlimy się za nich i prosimy o różne dobra, o zdrowie, o zdanie egzaminów, o szczęśliwe małżeństwo, o powodzenie w życiu, w pracy, o rozwiązanie różnych problemów i trudności. I ważne pytanie, które warto sobie zadać: czy modlimy się za nich, prosząc o świętość ich życia i o ich zbawienie? Czy prosimy o zbawienie męża, żony, dzieci, rodziców, przyjaciół? I drugie ważne pytanie: czy zależy nam na tym zbawieniu, czy tak bardzo nam zależy, że tym naszym bliskim pomagamy do zbawienia dobrym słowem, przykładem życia, czy raczej przeszkadzamy? To może postarajmy się tak jeszcze bardziej, z większą energią jak ta Kanadyjka, starać się o zbawienie dla siebie i dla swoich bliskich. I starajmy się o to z wielką ufnością modlić.
1: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Wstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Z dziecięcą prostotą, przepełnieni głęboką wiarą, przedstawmy Bogu wspólne prośby.
2: Aby wszyscy chrześcijanie zgromadzili się przy wspólnym stole eucharystycznym, zjednoczeni w wierze i miłości, Ciebie prosimy,
1: słuchaj nas, Panie.
2: Aby pasterze Kościoła katolickiego gorliwie przekazywali depozyt wiary wszystkim pokoleniom, Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie.
2: Aby ciężko pracujący na chleb powszedni nie osłabiali w sobie pragnienia chleba eucharystycznego,

0: Wszechmocnego. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie,
0: aby ubodzy, cierpiący i żyjący w niedostatkach znaleźli swoje uprzywilejowanie w miejsce w Kościele Chrystusa. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie,
0: aby nasi bliscy zmarli, którzy na ziemi uczestniczyli w uczcie eucharystycznej, zostali zaproszeni przez Boga na ucztę niebiańską. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie,
0: abyśmy wszyscy otaczający ołtarz Chrystusowy mocni w wierze, przykładem i dobrym słowem pomagali innym wrócić do Kościoła. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji Marii Przemysława przeżywających 25. rocznicę ślubu. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla nich. Ciebie prosimy. Módlmy się za narzeczonych, którzy w naszej parafii przeżywają dzisiaj Dzień Skupienia, aby w całym swoim życiu pamiętali o Panu Bogu. Ciebie prosimy. Kochający nas Boże, który nieustannie posilasz swój Kościół sakramentem ciała i krwi swojego Syna, spraw, abyśmy zawsze cieszyli się obfitością Twoich darów przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swoją.
0: Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje na wieki wieku.
2: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością, przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego. A wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo. Uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale, który żyje i króluje na wieki wieku. Ogłoszenia duszpasterskie. Jutro o godzinie 6:30 rozpocznie się mszą świętą piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę na placu katedralnym. W związku z tym nie będzie mszy o godzinie 7:00 w katedrze. Intencje przyjęte na godzinę 7:00 zostaną odprawione na placu katedralnym o godzinie 6:30. Wszystkim udającym się na pielgrzymkę życzymy wytrwałości, sprzyjającej pogody i głębokich przeżyć religijnych. Z parafii katedralnej organizujemy wyjazd na wejście pielgrzymki na Jasną Górę. Wyjazd w dniu 25 sierpnia o godzinie 8:00 z ulicy Goldhammera, koszt 90 zł, zapisy w kancelarii i zakrystii. W piątek na mszę świętą o godzinie 18:00, a potem na wspólną adorację zapraszamy wszystkich zaangażowanych w całodobową adorację Najświętszego Sakramentu w katedrze, ale także wszystkich chętnych. W ramach Tygodnia Maryjnego 12 września organizujemy festyn katedralny. Prosimy o wsparcie tej inicjatywy przez ofiarowanie różnego rodzaju fantów. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierpcu zaprasza na tygodniowy odpust w dniach od 22 do 30 sierpnia. Szczegóły na plakacie. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności Maria Brożek, Edmund Zieliński, Leonard Stasik, Irena Małek. Polecajmy ich duszę oraz zmarłych z naszych rodzin Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, a teraz na ten rozpoczynający się nowy tydzień przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Katedralnej Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Tarnowie. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył ksiądz Marek Wojak, wikariusz parafii katedralnej w Tarnowie, a Słowo Boże wygłosił ksiądz Wiesław Rachwał, wikariusz parafii katedralnej w Tarnowie.

sobie serce. Wiatr rozgonił ciemne chmury, rozpoznając moją twarz, rzucił na nią siłę słońca. Ale moje oczy nie chcą słońca, w nocy chciałem ukryć łzy. Moje oczy nie chcą słońca, muszę ukryć łzy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
3: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł, patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Piotr Gąsienica, zaproszę pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie. Witam Państwa serdecznie i zapraszam dzisiaj na gadkę pod tytułem Jak Kazimierza z Kominowa mamona wodziła. Kazimierz i Magda ciąski mieli dorobek, ciąski. Noc wygnała, noc przygnała, a grosa trudno było zdobyć. Pora roku byli po ślubie i czekali na dzieciątku. Jako spun Bóg pobłogosławił i Magdusia urodziła Chodocka. Cieszyli się, ale dziecko było jakieś marnawe i chowało się kiepsko. Chodocek nie chciał jeść. Całe noce płakał, miał krzywe nogi i nie pomagały nawet powijoki. Umyśleli posłać po staru Karolko z piechotówki, co tu umiała zamawiać, żeby opatrzała Chodocka, cymów to cego nie zadał. Wieczorem po dojoniu Karolka przysła. Kazała dziecko odwinąć, obróciła się na trzy razy i przełożyła trzy razy bez kołysko i za każdym razem na lewą stronę spluwała. Później łomała wodą, co do niej wrzucała wągielki z pieca, otarła kosulą, położyła cosik, pomrucała i odmówiła jeszcze tak. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Sła, no i święco panienka polami zeczoma aniołami. Dwóch przy sobie zatrzymała, trzeciego do tej izby przyjść kozała. Święty aniele niebieski, coś jest przysłany od Matki Boskiej, od ducha złego, od ognia polącego, od chroboka wszelkiego, od zwierza groźnego, od łoka urocnego, od cłeka niescyrego, uchowaj jego dziecko śpiącego i wsytek, co tu jest dobytek. Jamo. Potem wsyćkim potę Karolka zaczyna się zabierać. Magda zawinęła jej kawałek spyrki, masołko, kopojojecek, jakos i staro wciała, żeby ją odprowadzić, to się Kazimierz ubrał i pośli. Dziecko spało, a Magda usnęła przy nim, bo dawno tako spokojno nie było. Przebudziła się, jak już świtało, maco naokoło, a Kazimierza na pościeli nie ma. Kojze tak na czas się do obrządku zabrał. A tu, jak się drzwi nie otwarły, a we drzwiach Kazimierz. Ale jaki uponiewierany, bez copki, starochony, odropaną gąbą, potarganym kotońcu. A portki, co miał takie urajdone w błocie, że nie widać było, koi się buty zaczynają. Wszelki duch pana Boga kwoli, rozdarła się Magda. A co ześ ty z diabłom tońcował? Coś taki śkaradny? Z diabłom nie, ale mi jakoś i mamona tak wyryktowała. Ty się mamonom nie zastawiaj i no gadaj, koi ześ się całą noc poniewierył. Biedny Kazimierz łopedził babiaku. No poszedł jak starą Karolkę odprowadzić, jak kozała, z powrotu się ino na chwileczkę obrócił do stryka Florka, napił się odrobino, no może z półkwaterka i zabrał się do chałupy. Idę se spokojnie, a tu zaś lagomi, tako się mgła zaniesła, że nic nie było widać. Te za co mu się majacyć, że ktoś i za nim lezie. No to se zacząc gwizdać, żeby mu było raźni. Nijak nie mógł trafić na ścisko, no to stanął, żeby się opatrzyć. A tu jest se gorzyć, ma tako ze swojej nogi nie może dożryć. Uwidział, że ktoś idzie ze światełką, no to poczekał. Patrzy, babina uwinięto derówką. Pokwolony, powiedział, ale ćma, idziecie ku Kominową? Ja nijak nie mogę trafić na ścisko. Babina nic nie powiedziała i no dała znak ręką, żeby set. Ucieszył się i idzie. Zrazu dziwnie mu się zdało, że babina tak raźnie sła, a przechipkała bez błotu jak młodo jako. Jaże nie mógł nadążyć, im dłużej za nią set, to ona jeszcze spoży, a ona mu się tak miotko widziało pod nogami, jakby był na młace, a nie na ścisce. Baba coraz pożej chipkała, także zaczęła mu niknąć z łoców, chciał nastarcyć, ale nie zdołał. No to se siadł i pomyślał, co ja to nie dołąga, żebym za babą musiał drugi szukać. Oddychnął i chce się zbierać, i no nie wie we wtórą stronę. Głob zirosi, a tu nic nie widać. Zaczął mu się zdawać, że muzyko słychać jakby z jakiej karczmy. Patrzy, a tu niedaleko światła jakiesi przybliżają się. A tu jakby izba, a w niej baby chyba ze siedzą, stare, młode. I to i czują, jak jaze kudły furgają. Kiwają na chłopa i wołają do hulonio. Zaczął iść ku nią, żebyście widzieli, jak się zdrygnął, jak zaczął uciekać bez to mułako, bez krzoki, nawet nie myślał we wtórą stronę, byle dalej od tych czarownic. Bął się obejrzeć, ale słyszał za plecami, jak one za nim dysu i czuł, jakby w niego ciskał jakieś gałuski albo inne cary. Nie pamiętał, kiedy się nalazł na to koniku. Kląknął przed kaplicką i przezegnął się. Zaraz potem mgła się odniesła i Kazimierz był do chałupy trafił, bo już niedalecko miał. Magda siadła, przezegnała się, ale dalej nie mogła uwierzyć. Prawda godos? Jak nas powiedzi, sumiątował się Kazimierz. Wejdę ty i pozdejmuj te buty. Kazimierz zdjął katonko, a Magda uwidziała, że na niej poprzylepiane są jakieś ziela, co nigdy takich nie widziała. Nawet jak się lepiej popatrzyła, to i jakieś kłaki dozierała. No to wróciła katonko do pieca. Buchło w piecu, zarycało, zasycało, iskry się posypały na izbę. Magda chlusła wodą, co z wieczora po korolce została. Kazimierz zaś jak usnął, tak bez jedzenia i picia spał do wieczora. Jako z mały synek się odmienił. Zaczął jeść, spał w nocy, niedziela przysła korolka, dowiedzieć się, jak się chowo. Magda opowiedziała, co się Kazimierzowi zwidziało. Mogło to być, Magda, mogło. Ja się sama wracać boła, bo to mamona, co ci chłodocka chciała zepsuć. Tom odegnała, ale ona jeszcze 7 dni zawdy siedzi na młace i zwodzi, jak w to by set. Chłopu to nic nie zrobi, na wyzy sponiewiero, ale babie to i łocy może tak zapluć, że do śmierci będą mgłą zajdzione. Haj, pytam pięknie, słuchajcie folkowego grania i gadania. Cytuł dla was, Piotr Gąsienica.

0: Reklama.
1: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
2: Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy: Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie Cudowny Chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
0: Po reklamie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wasz pięknie was pozdrowią moi ściewy z kazalnicy łokotnickiej, spod Turbaca, Gorca, Lubonia, Magórek i nasyk przepięknych widoków na Tatry, Beskidy i Pioniny. To już nasza 20. niedziela zwykła, sierpniowa, wakacyjna, kiedy chcemy razem medytować nad świętą Ewangelią, którą usłyszamy w nasy kościółeckach. A jest to Ewangelia według świętego Mateusza. Tak pisał. Kiedy Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu, oto kobieta kananejska wysła z tamtych okolic i zaczęła wołać: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida, gdyż moja córka jest baż dręcona przez złego ducha. Jed on nie odezwał się ku niej ani słowem. A na to zbliżyli się ku niemu uczniowie i godali: odprawzę ją, gdyż krzyczy za nami. A on wtedy odpowiedział: jestem posłany jeno do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przysła, upadła przed nim i zaczęła go prosić: Panie, dopomóże mi ta. On jednak jej odparł: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom. A ona mu odrzekła: no dyć prawda, Panie, ale i senionta jedzą z okrusyn, które spadają ze stołu ich panów. A wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, gdyż wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Moi ściewy, modlitwa, prośba, ale to jest takie nieustanne stukanie do serca Bożego. Ulituj się nade mną, Panie. Myślę, że ten głos, to wołanie skruszyło serce Jezusa, bo Pan Jezus zawsze jest chłojniejszy, niż go o coś propytomy, prosamy. I Pan Jezus chciał w tym pięknym przypadku pokazać, jak ważne jest trwanie na modlitwie, żebyśmy się ta nie zrażali, żebyśmy już od razu nie kończyli, nie odchodzili, bo diabeł nam będzie mówił, że nie potrzeba, że Bóg nas nie wysłuchuje, po co wołać, po co stukać. A Jezus sprawdzał wiarę i kiedy ona mu tak pięknie odpowiedziała, Jezus goda: o niewiasto, jakże wielka twoja wiara. Moi pokochani, wiara to wielki naski znak. Przez wiarę otwierają się i nasze oczy, nasze żywobycie. Ale wiara, jak pisał ksiądz Twardowski, to takie stukanie do serca Bożego. To takie świeże, nieustanne patrzenie. Prośmy dzisiaj dobrego Boga o wzrost tej naszej wiary, co byśmy zawsze byli blisko Jego serca, a na tym drodze łomadlania, wzrostu wiary, niech wspomaga nas Matka Najświętsza, ta, którą wczoraj czciliśmy w tej tajemnicy w niebo wzięcia, zielna, przepiękna ta uroczystość, u mnie była ta odpustowa, bo Maryja jest zawsze z nami. I ta, którą przyzywamy od jutra, moi ściewy, na pierwszej pielgrzymce tarnowskiej, to już 44. pierwsza pielgrzymka tarnowska. Niektórzy z nas wiele razy chodzili, wiele razy pielgrzymowali. Był to piękny czas rekolekcji, odnowy. I dzisiaj łączymy się duchowo z tymi, którzy wyruszają jutro z Tarnowa u Częstochowi. Będziemy razem z nimi, będziemy ich słuchać, łomodlać i trwać. I myślę, że trzeba wszystkim pielgrzymom i tym, którzy idą, inną duchowym, przypomnieć sobie tą przepiękną pieśń.
Z całego serca i z całej duszy chcemy, Maryjo, Tobie podziękować, że pozwoliłaś swojej dobroci do swej stolicy dzisiaj pielgrzymować, że pozwoliłaś ustawić syćko, by tylko z Tobą dni kilka być i tylko z Tobą, Matko, się cieszyć i tylko z Tobą dni kilka żyć.

spać, by przy twym boku, Mario, stać. Przepiękne te słowa. Całe na Sazycie to takie pielgrzymowanie do tej wiecznej Częstochowy, jasnej góry w niebie. Na tej drodze idziemy razem z Maryją, tą ukwiecioną, ale w tym pięknym wizerunku jasnogórskiej, bo ona jest, jak śpiewamy, to jest hetmanką naszego narodu, ale też jest matką naszych serc. Niech ta nasza pielgrzymowana trasa niejako będzie wyrazem też naszej wiary, bo na tej drodze wspomaga nas ta łaska boska, wspomaga nas ta miłość miłosierna. Co u nas na Podhalu? Mamy jest wiele gości, zorganizowane grupy, widzę. I też u nas na Łotpuście przybyła taka grupa z księdzem aż ze Szczecina. Autobus cały był pielgrzymów na Łotpuście. I to piękne, bo chcę zobaczyć przepiękną tą trasę, to nasze nabożeństwo. Ale też chcą zwiedzić jeszcze nasze tutaj Gorczańskie piękne góry. Dzisiaj u nas w Chłodnicy Górnej jest Watra i to jest taka jubileuszowa, bo już 30, kiedy pokazujemy najpierw to bogactwo tej naszej ziemi folklorystycznej, koła gospodyń, Związek Podhalan, ale też będziemy właśnie w tej Watrze rozpalać o 15, co by my ten znak pamiętali o naszych przodkach. Będziemy dzisiaj świętować jubileusz 15-lecia pasu łowiec naszego Bacy Jarka i Gośki Bacowej. Dobrze, bo trzeba im podziękować za ich trud i poświęcanie. Trwa już też pomaluczku, rozpoczyna się w tym tygodniu festiwal w Zakopanem Ziem Górskich. Za tydzień tam w niedzielę będę się do nich, za nich modlił na tej uroczystej mszy. Ale już te zespoły się przybywają, co by już ćwiczyć i te festiwalowe właśnie sceny też pokazywać to bogactwo folkloru górskiego, no z całej ziemi. To też jest coś pięknego. Poza tym wszystko idzie ku przodowi. Pamiętam o was, moi pokochani, w modlitwie, ogarnią wszystkich chorych, cierpiących, trwamy duchowo przed pierwszej pielgrzymce tarnowskiej. Łostańcie mi ta zdrowi, bo za was tak prowadz. Pozdrawia was ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz Łokotnicy Górnej.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
8: Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Piliźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Po reklamie. Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 16 sierpnia i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
9: Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad. Dzień dobry. O uwagę prosimy Państwa Anetę i Dariusza Papugów, Cjonin.
9: Kochani rodzice, 25 lat temu połączyliście swoje drogi, a dziś, mimo upływu lat, wciąż widzimy dwoje bezgranicznie kochających się i szczęśliwych ludzi. Dziękujemy Wam za piękny przykład, jaki nam dajecie. Mamo, dziękujemy za Twoje serce i pyszne potrawy, którymi zawsze nas karmisz. Tato, dziękujemy za Twój trud i każdą chwilę, którą poświęcasz rodzinie, mimo dzielących Was kilometrów podczas pracy za granicą. Życzymy Wam, aby czas rozłąki szybko mijał, a każda wspólna chwila, od codziennych zakupów po weekendowe wyjście na miasto, przynosiła Wam mnóstwo radości i uśmiechu. Niech kolejne lata upływają Wam w zdrowiu, niesłabnącej miłości i szczęściu. Niech Wasze wnuczki przynoszą Wam pociechę i dumę, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
1: Życzą córka Patrycja z mężem Adrianem oraz wnuczki Amelka i Zuzia. Muzycznym upominkiem będzie piosenka z Waszego pierwszego tańca. Ich troje? Powiedz.

0: O uwagę prosimy Państwa Lucynę i Kazimierza Olchawa z Rajbrotu.
1: Z okazji 40. rocznicy ślubu serdeczne gratulacje oraz najpiękniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń.
0: Składają brat Mieczysław z żoną i dziećmi. Do życzeń dołączamy piosenkę Karola i Romy, Nasza miłość.

0: O uwagę prosimy panią Marię Curyło z Kupienina.
1: Droga Marysiu, z okazji imienin i urodzin składamy ci najserdeczniejsze życzenia. Jesteś żywym dowodem na to, że wielka siła, energia i niezwykła zaradność mogą kryć się w filigranowej osobie. Podziwiamy twoją żywiołowość i dziękujemy za każdy dzień wspólnej pracy. Życzymy ci niesłabnącego zdrowia, spełnienia wszystkich osobistych marzeń oraz nieustającej satysfakcji z życia zawodowego. Niech twoja wspaniała rodzina będzie dla ciebie zawsze źródłem siły, a ukochane wnuczki przynoszą ci każdego dnia mnóstwo uśmiechu, dumy i czystej radości. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi. 100 lat!
0: Życzą koleżanki z pracy Jola, Anna, Zosia i Ela, a do życzeń dołączają piosenkę Baciarów Jak się bawią ludzie.

0: O uwagę prosimy Państwa Barbarę i Tadeusza Czarnik z Trzemesnej.
1: Kochani jubilaci, z okazji 50. rocznicy ślubu składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i dalszych wspólnych lat w miłości oraz wzajemnym szacunku. Wasze małżeństwo jest pięknym przykładem wierności, cierpliwości i oddania. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam spokój, uśmiech i ciepło rodzinnego domu. Życzymy, abyście dalej cieszyli się sobą, bliskością najbliższych i szczęściem, które wspólnie wypracowaliście przez te wszystkie wspólne lata.
0: Z miłością siostra Krystyna i szwagier Kazimierz. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Piotra Szczepanika Kochać.

0: Urodzinowo-imieninowe serdeczności oraz podziękowania za 48 lat wspólnej drogi w małżeństwie kierujemy do pani Marii Karpiel z Wierzchosławic.
1: Kochana żono, w ten piękny dzień niech zniknie z twarzy najmniejszy cień. Życzę ci zdrowia, miłości, bez miar, bo uśmiech twój dla mnie to największy dar. Niech los ci sypie róże pod nogi, niech omijają cię w życiu trwogi, a każda chwila przynosi blask. Bóg niech nie skąpi tobie swych łask, cały świat śpiewa tobie 100 lat. Kwitnij mi, żono, jak piękny kwiat i całe życie smakuje jak miód. Niechaj przyniesie nie jeden cud. Kochana żono, za te piękne chwile z tobą dziękuję, za każdy uśmiech i każdy dzień. Za noce pełne marzeń i wzruszeń, które w pamięci mej zawsze są. Za piękne oczy i dobroć twoją, co rozjaśniają mój każdy dzień. Ja z serca szczerze chcę to powiedzieć. Dobrze, że los mi dał właśnie ciebie.
0: Życzenia i podziękowania składa mąż Marek. Dedykuję ci, żono, piosenkę Tylko ty możesz wejść do mojego serca.

0: O uwagę prosimy Państwa Jana i Marię Roman z Rzepiennika Biskupiego.
1: Kochani rodzice, z okazji Waszej złotej rocznicy ślubu życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju i radości każdego dnia. Dziękuję Wam za wszystko, co dla mnie zrobiliście, za wychowanie, wsparcie i wartości, które mi przekazaliście. Jesteście dla mnie wzorem miłości, wytrwałości i oddania. Niech przed Wami będzie jeszcze wiele pięknych lat razem, pełnych uśmiechu i szczęścia.
0: Tego życzy syn Wojciech ze swoją rodziną oraz dedykuje piosenkę Janka Błasika Samotny leśny kwiat.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy Państwa Jana i Marię Roman z Rzepiennika Biskupiego.
1: Najukochańsi rodzice, w dniu Waszej 50. rocznicy ślubu życzę Wam niekończącej się miłości, zdrowia i codziennych powodów do uśmiechu. Dziękuję za ciepło, troskę i za to, że zawsze mogę na Was liczyć. Wasza miłość jest dla mnie najpiękniejszym przykładem tego, czym jest prawdziwe szczęście. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam spokój, radość i wiele wspólnych chwil.
0: Życzy córka Iwona z synem Kubą oraz dedykuje piosenkę zespołu Bayerful Serca 2.

0: O uwagę prosimy Państwa Joannę i Zenona Damian z Dąbrówki Szczepanowskiej.
1: Droga Joanno, drogi Zenonie, dziś Złote Gody świętujecie w gronie. 50 lat razem przeżytych, chwil pięknych, wzruszeń i marzeń odkrytych. Przez wspólną drogę dzień po dniu trwaliście wiernie, w szczęściu i łzach też tu. Miłość wasza jak światło płonie i nadal młodość w sercach chłonie. Niech Bóg was prowadzi przez kolejne lata. Niech łaską swoją stale was wzbogaca. Niech zdrowie, radość i pokój daje, a każda chwila szczęściem się staje. Niech Matka Boża nad wami czuwa, od trosk codziennych wiernie was osłania, a wasza miłość przez Boga błogosławiona niech trwa na wieki, silna, nieskończona. W dniu Złotych Godów życzymy wam szczerze, by spełniały się wszystkie marzenia w każdej mierze. Niech każdy poranek nadzieję przynosi, a Pan Bóg o waszą pomyślność nieustannie prosi. 100 lat w zdrowiu, miłości i zgodzie. Niech szczęście gości w waszym domu na co dzień.
0: Życzą Henryka i Emil Jagodowie z całą rodziną oraz dedykują piosenkę zespołu Duo Feniks Złote Gody.

0: koncercie życzeń miło nam powitać złotych jubilatów państwa Marię i Józefa Kapłon z Jadownik Mokrych, którzy 15 sierpnia obchodzili 50. rocznicę ślubu.
1: Kochani rodzice i dziadkowie, z okazji złotych godów składamy Wam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. W tym szczególnym dniu chcemy Wam również podziękować za Waszą miłość, trud wychowania i wszelkie dobro. Już od 50 lat idziecie razem na dobre i na złe i dajecie wszystkim przykład, jak wspólnie dzielić radości i pokonywać problemy. Niech każdy kolejny dzień będzie dla Was źródłem radości, szczęścia rodzinnego i nieustającego wzajemnego wsparcia. Niech dobry Bóg darzy Was zdrowiem i błogosławieństwem swych łask, a Matka Boża niech ma Was zawsze w swojej opiece.
0: Życzą córka Beata z mężem Sławkiem, wnuki Sara, Julia i Kamil, syn Marcel z żoną Urszulą i wnuk Daniel oraz syn Józef. Do życzeń dołączają piosenkę „Ku niebu swe serce zwróć”.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
6: O pozostanie z nami prosimy Państwa Marię i Józefa Kapłon z Jadownik Mokrych.
7: Kochani rodzice i drodzy dziadkowie, z okazji Waszej 50. rocznicy ślubu dziękujemy Wam za pół wieku miłości, troski i mądrości. Jesteście dla nas najlepszym dowodem na to, że prawdziwa miłość istnieje i potrafi przetrwać każdą próbę. Dziękujemy za ciepło domowego ogniska i za to, że zawsze możemy na Was liczyć. Życzymy Wam dużo zdrowia, spokoju serca oraz kolejnych wspólnych lat pełnych radości i uśmiechu. Niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia. Matka Boża, niech ma Was w swojej opiece, a Pan Bóg niech Wam zawsze błogosławi.
6: Życzą dzieci i wnuki oraz dedykują piosenkę Krystyny Giżowskiej Przeżyłam z Tobą tyle lat.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy Państwa Marię i Józefa Kapłon z Jadownik Mokrych.
1: Dostojni jubilaci, z okazji Waszych godów przesyłamy Wam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Pół wieku przeżyte razem to dowód niezwykłej miłości, mądrości i cierpliwości. Życzymy Wam dużo zdrowia, spokoju, spełnienia najskrytszych marzeń oraz jeszcze wielu pięknych, wspólnych lat pełnych miłości, rodzinnego ciepła i radości. Niech dobry Bóg Wam błogosławi, a Matka Boża niech ma Was zawsze w swej szczególnej opiece.
0: Życzy kolega Kazimierz z żoną oraz dedykuje piosenkę Jak ten czas nam leci.

lata minęły. Nasze gorące serca nic, a nic się

0: O uwagę prosimy panią Marię Cyboroń z Woli Rzędzińskiej.
1: Wczoraj był dzień twojego imienia, a my dzisiaj przesyłamy ci pozdrowienia. Spełniaj swe marzenia i osiągaj cele. Nie miej chwil zwątpienia, miej przyjaciół wiele. Niech ci się w całym życiu dobrze powodzi i każde działanie dobrze ci wychodzi.
0: Zdrowia, szczęścia i słodyczy, tego z okazji imienin rodzinka ze Stanów Zjednoczonych ci życzy. Paweł, Gosia, Maja, Pola, Bogda i Julek. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Bogdana Traliszewskiego Dla ciebie mam czerwone róże.

0: O uwagę prosimy pana Kazimierza Porębskiego z Tarnowa.
1: Kochany mężu, dzisiaj w dniu twoich 70 urodzin moje serce przepełnia tyle uczuć, że trudno mi je wszystkie wyrazić. Kiedy patrzę wstecz na naszą wspólną drogę, na te wszystkie chwile, te radosne i te trudne, te pełne śmiechu i te pełne łez, czuję wdzięczność głębszą niż ocean za to, że los to właśnie ciebie postawił na mojej drodze. Za każdym razem, kiedy czuję się zagubiona czy zmęczona, twoja obecność jest jak latarnia morska, wskazująca drogę do domu. Życzę ci, aby każdy kolejny rok twojego życia był czasem spełnienia najgłębszych twoich pragnień. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu, który rozjaśnia najciemniejsze dni. Życzę ci ludzi, którzy będą cię kochać tak bezwarunkowo, jak ty potrafisz kochać innych. Niech twoje życie będzie jak najpiękniejsza opowieść, pełna przygód, spotkań, które cię inspirują. A kiedy nadejdą trudniejsze chwile, pamiętaj, że masz obok siebie kogoś, kto zawsze będzie w ciebie wierzył. Dziękuję, że jesteś częścią mojego życia, które jest piękniejsze dzięki tobie.
0: Kochająca żona Teresa, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Baciarów, Żyje się raz.

0: O uwagę prosimy pana Feliksa Rąpałę z Olszyn koło Tuchowa.
1: Dziś jest dla nas ważna data, bowiem mamy jubilata. Urodziny fetujemy, święto Twoje uczcić chcemy. Niechaj szczęście Tobie sprzyja, a smutek omija. Dobry Pan miłością otacza, a anioł swe skrzydła nad Tobą roztacza. Bóg w zdrowiu niechaj zachowa Cię na kolejne życia lata, a Maryja swoją miłością niech Cię oplata.
0: Bukiet najpiękniejszych życzeń z okazji 91. urodzin przesyłają dzieci, wnuki i prawnuki oraz dedykują piosenkę Życzymy, życzymy.

0: O uwagę prosimy Państwa Martę i Wojciecha Solarz z Jaworzna, którzy świętują 40. rocznicę ślubu.
1: Wytrzymaliście z sobą więcej lat niż w Polsce wynosi VAT. Tego zepsuć już nie można. Żadna sprzeczka Wam nie groźna. Niech reszta lat także w szczęściu Wam upłynie, w zdrowiu, w dobrej atmosferze i przy dobrym winie.
0: Wszystkiego najlepszego na kolejne lata życzą córka Paulina, córka Karolina z mężem Kamilem oraz wnuczki Matylda i Michalina. A do życzeń dołączają piosenkę Damiana Choleckiego Minęło tyle lat.
2: Wszystko, co przydarzyło nam się w życiu, to co dobre, to co złe, ma swój początek i swój koniec. Dlatego możemy ciągle marzyć.

0: O uwagę prosimy Państwa Krystynę i Romana Nowak z Ryglic.
1: Kochani jubilaci, 50 lat wspólnej drogi to niezwykły dar i piękne świadectwo miłości, wierności oraz wzajemnego szacunku. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam zdrowie, spokój i radość, a ciepło rodzinne otacza Was nieustannie. Dziękujemy za przykład prawdziwej miłości, która przetrwała próbę czasu i z każdym rokiem stawała się silniejsza. Życzymy Wam wielu szczęśliwych chwil, uśmiechu oraz kolejnych lat przeżytych razem w zdrowiu, zgodzie i miłości.
0: Z serdecznymi życzeniami dzieci i wnuki. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Tyle pięknych dni.

0: O uwagę prosimy Państwa Rozalię i Józefa Legieć z Łąkty Dolnej, którzy świętują 50. rocznicę ślubu.
1: Nieubłagany pęd życia odmierzył czasu szmat, dzieląc radości i smutki pożycia 50 lat. Wzajemne wsparcie w trudnościach nie da się niczym odmierzyć i chcemy razem z Wami ten dzień świąteczny przeżyć.
0: W tym pięknym dniu uroczystym wielu szczęśliwych lat, wzajemnego szacunku, ogromu Bożych łask życzą siostra Helena z rodziną, siostra Anna z mężem i dziećmi, brat Adam z rodziną, brat Tadeusz z żoną i dziećmi, a do życzeń dołącza się rodzina Cholotów. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Wśród tylu dróg.

0: koncercie życzeń miło nam powitać złotych jubilatów państwa Danutę i Edwarda Bieś z Krakowa.
1: Kochani jubilaci, 50 lat temu stojąc u stóp ołtarza wypowiedzieliście sakramentalne tak, prosząc Boga o błogosławieństwo dla Was i Waszej przyszłej rodziny. Cieszymy się, że dziś możemy świętować z Wami ten piękny jubileusz. Za Wami pół wieku wspólnych chwil, trudów i radości. Na dalsze lata życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, miłości, samych pogodnych, przepełnionych słonecznym blaskiem wspólnie przeżywanych dni. Niech cudownie stworzony świat roztacza przed Wami całą urodę swego piękna i napełnia uczuciem dobra, mądrości i radości. Niech dobry Bóg Wam błogosławi, a Matka Boża niech ma Was zawsze w swojej szczególnej opiece.
0: Życzy siostra Józefa z mężem i całą rodziną oraz dedykuje piosenkę Życie to nie bajka.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy Państwa Danutę i Edwarda Bieś z Krakowa.
1: Miłość jest życiem w całej swojej pełni. Jest jak puchar pełen wina. Żyjemy na tym świecie dotąd, dopóki kochamy. Kochanym chrzestnym życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 50. rocznicy ślubu. Szczęścia, radości i wszelkiej pomyślności. Trwajcie przy sobie w miłości i życzliwości. Wracajcie często do pięknych chwil z lat waszej młodości. Niech spełnią się wszystkie niespełnione jeszcze marzenia, a dobry Bóg niech wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzą chrześnice Edyta i Magdalena oraz dedykują piosenkę zespołu Dancing Band Tylko Razem.

0: O uwagę prosimy panią Marię Zygmunt z Więckowic.
1: Kochana solenizantko i jubilatko, to jest wspaniałe w życiu. To nas bardzo cieszy, że Radio RDN z życzeniami do ciebie, Marysiu, dziś spieszy. Z tej właśnie okazji, rocznicy urodzin oraz imienin, przesyłamy ci sercem podyktowane życzenia. Wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, powodzenia, abyś nadal zarażała wszystkich promiennym uśmiechem. Na kartkach kalendarza jest dni świątecznych mało, a dzisiaj jest dzień, który czcimy i świętować by go dłużej wypadało. Życzymy ci, aby szczęście i zdrowie długo ci służyło i wszystkie niepowodzenia rozpędziło. Wiesz dobrze, Marysiu, że żywot człowieka jest zbyt krótki, więc nie ma czasu na troski i smutki. Niech cię opieką otacza Matka Święta, a twoja droga życia będzie zawsze prosta, nigdy kręta. Szybko płynie życie. Czas szybko upływa, w tym samym tempie latek nam przybywa. Ale nie martw się latami, one płyną ponad nami. I nie przejmuj się tym wcale, bo wyglądasz doskonale. Jesteś aktywna, więc wyskakuj na imprezy i bale. Łódź, która niesie cię po życia fali, niech cię od nieszczęścia ocali. Bo wiesz, Marysiu, że jesteśmy tylko pasażerami pociągu, któremu na imię życie. Niech cię Pan Bóg po bezpiecznych ścieżkach życia prowadzi i wszystkim zmartwieniom w porę zaradzi. A Matka Boska Tuchowska zasłania od złego swoimi ramionami.
0: Tego drogiej kuzynce życzy rodzina Opiołów z Więckowic oraz dedykuje piosenka Adama Chroli i Golden Mix Niech impreza trwa.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Transmisję 44. Pierwszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
9: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. Pierwszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
13: O uwagę prosimy pana Jacka Broszka, organistę w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Luszowicach.
14: Szanowny panie Jacku, jest pan otoczony świętym Józefem w kościele i w miejscu zamieszkania. A święty Józef też jest dla mnie ważny, bo jest patronem moich świętych rodziców. Dziękuję, że na mszach odprawianych za moich rodziców przez te wszystkie lata wybrzmiewały pieśni ku czci świętego Józefa w pana wykonaniu. Szczególne podziękowania składam za 8 sierpnia 2025 roku, za życzliwość, profesjonalny, szczery i z głębi serca płynący śpiew, za pieśni religijne dobrane treścią, która dawała pokrzepienie, ukojenie bólu, cierpienia, żalu i smutku. Te przeżycia zostaną ze mną na zawsze. Życzę panu zdrowia, by pan Jezus miłosierny szczodrze obdarzał swoimi łaskami każdego dnia patrona świętego Jacka i czcigodnego świętego Józefa w dalszym życiu.
13: Podziękowania i życzenia przesyła Bernadetta Żmuda z Opola i dedykuje pieśń Ave Maria w wykonaniu Eleni.

0: koncercie życzeń miło nam powitać Państwa Martę i Pawła Truchan z Gromnika.
1: Kochani jubilaci, przyjmijcie najpiękniejsze życzenia z okazji 20. rocznicy ślubu. Życzymy Wam morza radości, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Doceniajcie każdy wspólnie spędzony dzień, bo to Wasza miłość, bliscy i czas spędzony razem jest największym skarbem. Niech ta okrągła rocznica ślubu będzie początkiem najwspanialszego rozdziału. Życzymy Wam, aby spełniło się wszystkie Wasze najskrytsze marzenie. Niech każdy dzień przynosi Wam zdrowie i niegasnący uśmiech na twarzach. Bądźcie zawsze szczęśliwi. Niech Matka Boża ma Was w opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzą rodzice z Lichwina oraz dedykują piosenkę Rocznica, rocznica miłości.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy Państwa Martę i Pawła Truchan z Gromnika.
1: Kochani rodzice, 20 lat temu powiedzieliście sobie tak i od tamtej chwili każdego dnia udowadniacie, że prawdziwa miłość istnieje. Dziękujemy Wam za każdą wspólną chwilę, za siłę, dobroć i serce, które wkładacie w naszą rodzinę. Życzymy Wam, abyście jeszcze przez wiele lat szli przez życie ramię w ramię, z takim samym uśmiechem i miłością jak dotychczas. Kochamy Was ponad wszystko.
0: Najserdeczniejsze życzenia składają Wasze dzieci, Wiktoria i Kacper, oraz dedykują piosenkę Seweryna Krajewskiego Czekasz na tę jedną chwilę.
2: Czekasz na

0: O uwagę prosimy panią Marię Fasula z Bożęcina Dolnego.
1: Kochana nasza mamo, z okazji twych skończonych 90. urodzin i imienin przyjmij od nas najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, abyś tę jesień życia przeżyła spokojnie, aby dobry Bóg obdarzył cię siłą i zdrowiem. Życzymy, mamo, radości z małych, codziennych rzeczy, aby chwile w gronie najbliższych przypominały ci wspomnienia o nas. Dziękujemy z całego serca za miłość, troskę i trud wychowania, za wszystkie dobro, jakie od Ciebie dostawałyśmy. Troski niech Cię omijają szerokim łukiem. Kochamy Cię bardzo. Niech błogosławieństwo Boże płynie na Ciebie każdego dnia.
0: Wszystkiego najlepszego i 100 lat życzą córki z mężami, 19 wnuków, 28 prawnuków i 4 praprawnuki. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Dziś są Twoje urodziny. 100 lat.

0: O uwagę prosimy pana Janusza Kornasia z Tworkowej, który świętuje 65. urodziny.
1: Drogi Januszu, przez lata dbałeś, żeby prąd płynął tam, gdzie trzeba. A teraz nadszedł czas, żebyś to ty popłynął z nurtem przyjemności i odpoczynku. Z okazji przejścia na emeryturę życzymy ci, abyś miał zawsze pełne energii baterie, żadnych zwarć w planach i samych jasnych dni. Niech gospodarstwo przyniesie satysfakcję, plony dopisują, a traktor odpala za pierwszym razem. Oby każdy poranek zaczynał się od dobrej kawy, a każdy wieczór kończył poczuciem, że dziś zrobiłeś dokładnie tyle, ile chciałeś, albo trochę mniej. Pamiętaj, że emerytura to nie koniec pracy, to tylko zmiana szefa. Teraz szefem jesteś ty. Dużo zdrowia, humoru i spełnienia marzeń na nowym etapie życia.
0: Życzy brat Adam z rodziną z Jurkowa, a do życzeń dołącza piosenkę Jestem na emeryturze.

0: O uwagę prosimy panią Michalinę Cholewa z Dąbrówki Gorzyckiej.
1: Twoje życie to piękna księga, pełna wspaniałych wspomnień i życiowej mądrości. W dniu 96. urodzin życzymy Ci, aby zdrowie Ci dopisywało, a każdy kolejny dzień był pełen spokoju, miłości i szacunku ze strony najbliższych. Niech troska i ciepło otaczają Cię w każdej minucie.
0: Dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego życzą syn Edward, synowa Barbara oraz wnuki Aleksandra, Karolina, Bartłomiej z rodzinami oraz Hubert. Do życzeń dołączają piosenkę Małej Armii Janosika Zapada zmrok.

0: O uwagę prosimy pana Włodzimierza Kawalca z Dębowej.
1: Kochany tato i mężu, z okazji twoich 60. urodzin życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, radości, spokoju, opieki i błogosławieństwa Bożego oraz spełnienia wszystkich marzeń. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu, a otaczają cię miłość, życzliwość i bliskość najbliższych. 100 lat!
0: Życzą żona Marysia, syn Krystian, córka Gabriela i Kamil, a do życzeń dołączają piosenkę zespołu Teraz My, takiego Janicka.

0: O uwagę prosimy panią Janinę Kogut z Jadownik Mokrych.
1: Najserdeczniejsze życzenia z okazji pięknych, okrągłych 70. urodzin. Kochana babciu Janino, niech Bóg nieustannie ci błogosławi, obdarza zdrowiem i mocną wiarą, a Matka Boża zawsze otacza cię swoją opieką i trzyma cię w swoich ramionach. Choć w życiu bywało bardzo ciężko i nieraz brakowało sił, Duch Święty i Matka Boża pomagali ci przetrwać trudne chwile i dodawali ci sił, aby iść dalej z podniesioną głową. Życzymy ci wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, radości oraz łasce Bożej.
0: Życzenia składa wnuk Maksymilian z Natalią oraz dedykuje piosenkę Teresy Werner, Życzenia najpiękniejsze.

0: O uwagę prosimy panią Marię Jakubowską z Bożencina.
1: Najukochańsza mamusiu, najdroższa babciu, są w życiu ludzie, bez których świat nigdy nie byłby taki sam. Dla nas taką osobą jesteś ty. Dziś obchodzisz piękny jubileusz, 80. rok życia. To lata pełne miłości, poświęcenia, troski i dobra. Byłaś dla nas bezpieczną przystanią, ciepłem rodzinnego domu, osobą, do której zawsze można było przyjść z radością, smutkiem czy troską. Życzymy ci dzisiaj błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Boskiej Bożencińskiej, aby każdy kolejny dzień był pełen zdrowia, spokoju, radości, uśmiechu i serdeczności. Kochamy cię całym sercem.
0: Życzenia przesyłają wnuki Karolinka, Nikuś, Kasia, córka Krystyna z mężem, mąż Stanisław oraz dziadek Jurek z Brzeska. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Magdy Niewińskiej, Wiśniowy Sad.

Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł, pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: O uwagę prosimy Państwa Marię i Mariana Leśniak z Grobli.
1: Kochani rodzice, składamy Wam serdeczne gratulacje z okazji 50. rocznicy ślubu. Największym darem, jaki możemy Wam dać, jest nasza wdzięczność za ciepły dom, dobry byt, edukację, wychowanie, ale przede wszystkim za bezwarunkową miłość. W tym szczególnym dniu pragniemy życzyć Wam jeszcze więcej wzajemnej wyrozumiałości, niesłabnącej miłości oraz wszelkiego szczęścia na dalszej drodze życia. Niech nigdy nie opuszcza Was dobre zdrowie i pogoda ducha. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, a Matka Boża ma Was w swojej opiece i wyprasza wszelkie potrzebne łaski na dalsze wspólne lata.
0: Życzą dzieci Marta, Krzysztof, Piotr, Anna, Katarzyna z rodzinami oraz dedykują piosenkę Na lewo złote obrączki.

0: O uwagę prosimy księdza Mariana Górowskiego, rezydenta parafii Siemiechów, byłego proboszcza parafii świętego Joachima w Krzyżanowicach.
1: Czcigodny księże Marianie, z okazji Twoich imienin życzymy Ci dużo zdrowia, radości z czynionej posługi duszpasterskiej, siły do realizacji wszystkich zamierzeń i planów. Abyś w swoim otoczeniu i pracy zawsze spotykał dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi. Nie zapominamy i dziękujemy za słowa, które do nas kierowałeś, za trud odkrywania przed nami daru Eucharystii jako źródła siły, mocy i światła w naszym codziennym życiu. Życzymy ponadto, aby każdego dnia towarzyszyła Ci pomoc i opieka Boża.
0: Życzenia składają parafie Krzyżanowic oraz dedykują piosenkę Wybrał Cię sam Bóg.

0: Najserdeczniejsze życzenia napłynęły dla kochanych rodziców Marii i Edwarda Rzeszutko ze Zwiernika z okazji 40-lecia małżeństwa.
1: Drodzy rodzice, życzymy Wam, żeby kolejne wspólne lata były równie udane jak te, które są już wspomnieniami. Niech nigdy nie zabraknie Wam sił w zrozumieniu siebie nawzajem i rozwiązywaniu konfliktów. Od lat się kochacie, 9 dzieci, ładną grupkę macie, wnuków stado całkiem liczne i jak dotąd życie śliczne. Pielęgnujcie ten piękny dar, który dostaliście od Boga. Waszą miłość. Kochamy Was bardzo mocno.
0: Pod tymi słowami podpisują się dzieci. Córka Anna z mężem, córka Agnieszka z mężem, córka Elżbieta z mężem, syn Piotr z żoną, syn Paweł z narzeczoną, syn Kazimierz z żoną, syn Tomasz z narzeczoną, syn Krzysztof z żoną i syn Grzegorz. Do życzeń dołącza się 17 kochających wnuków. Muzyczną dedykacją będzie piosenka Podziękowanie dla rodziców.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
4: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Po reklamie. O uwagę prosimy księdza doktora Jacka Soprycha, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i kapelana Związku Sybiraków.
9: Czcigodny księże kapelanie, z okazji Twoich imienin w imieniu wszystkich członków Związku Sybiraków składamy księdzu najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za księdza stałą obecność, modlitwę oraz duchowe wsparcie, które pomaga nam pielęgnować pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach. Życzymy obfitości łask Bożych, niesłabnącego zdrowia oraz opieki Matki Bożej Królowej Polski na każdy dzień posługi. Niech księdza pasterski trud przynosi obfite owoce, a otaczający księdza ludzie zawsze odpłacają życzliwością i szacunkiem. Szczęść Boże!
1: Z wyrazami szacunku i pamięci modlitewnej członkowie Związku Sybiraków oddział w Tarnowie. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Ryszarda Rynkowskiego Wznieś serce nad zło.

0: koncercie życzeń miło nam powitać pana Janusza Galasa z Janowic.
1: Kochany mężu, w dniu twoich urodzin życzę ci niezmiennej pogody ducha, dużo szczęścia, zdrowia i radości na każdy dzień. Niech kolejny rok przynosi ci satysfakcję i poczucie, że jesteś we właściwym miejscu.
0: Życzenia składa Marysia oraz dedykuje piosenkę Góral Folk, Hopa Cupa.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy pana Janusza Galasa z Janowic.
1: Z okazji urodzin życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spokoju ducha oraz niesłabnącej energii. Niech nadchodzące lata przynoszą ci samą radość.
0: 100 lat życzą córka Iwona i zięć Jarek oraz dedykują piosenkę Góral Folk Zalas, chłopcy, zalas!

0: O uwagę prosimy pana Mariana Marca z Uścia Solnego.
1: Kochany jubilacie i solenizancie, z okazji imienin i urodzin przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy ci dużo zdrowia, sił, optymizmu, wielu powodów do uśmiechu i wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia, a każdy kolejny dzień niech będzie lepszy od poprzedniego. Niech Matka Boża ma cię w swojej szczególnej opiece, a Pan Bóg niech ci zawsze błogosławi.
0: Te życzenia przekazujemy od żony Barbary, córki Teresy z rodziną oraz syna Andrzeja z Iwoną. Muzycznym upominkiem będzie piosenka braci Bara Bara, Zagrajcież mi.

0: O uwagę prosimy panią Helenę Faron z Łącka.
1: Droga Heleno, z okazji twoich 60. urodzin oraz przejścia na zasłużoną emeryturę pragniemy z całego serca złożyć ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, niegasnącej radości, pogody ducha oraz sił do realizacji wszystkich marzeń, na które do tej pory brakowało czasu. Niech każdy dzień emerytury przynosi ci uśmiech, odpoczynek, piękne chwile i satysfakcję z dobrze przeżytych lat.
0: Życzenia składają mąż, dzieci z rodzinami oraz wnuki Karol, Zuzia, Julka, Jasiu, Klara, Grześ, Leoś i Hubert. A do życzeń dołączają piosenkę Damiana Choleckiego Żyj nam przez

0: O uwagę prosimy Państwa Anitę i Piotra Kozaczka z Dąbrówek Breńskich.
1: Kochani rodzice, świętujemy dzisiaj z Wami jubileusz 25-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji ślemy drogą radiową gorące życzenia i podziękowania. Dziękujemy Wam za dar życia, codzienną troskę i opiekę, ciepło domu rodzinnego i za wszelkie dobro. Z okazji Srebrnych Godów życzymy Wam dużo zdrowia, radości i sił do cieszenia się każdym dniem, spełnienia marzeń oraz do czekania złotych godów i kolejnych pięknych rocznic. Niech Was dobry Bóg błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami na dalsze wspólne lata.
0: Życzą dzieci Iza, Iwonka, Norbiś. Do życzeń dołącza się mama, a muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Dancing Band Marzenia.

0: uwagę prosimy panią Marię Sułkowską z Tymbarku.
1: Kochana mamusiu, dzisiaj jest twój dzień. Święto od rana, bo jesteś najlepszą mamą na świecie dla nas. Zawsze wesoła i roześmiana, cierpliwa, czuła i wyjątkowa. Jesteś po prostu nasza, królowa. Płyną więc dzisiaj do ciebie życzenia wszystkich najlepszych marzeń spełnienia, zdrowia, spokoju i cierpliwości, czasu dla siebie i mnóstwo radości, aby uśmiech nie znikał z twojej buzi. Żyj nam 100 lat albo i dłużej. Dziękujemy Bogu za dar twojego życia. Niech Pan cię darzy dobrym zdrowiem, a Matka Boża obdarza swoimi łaskami i niech cię od złego chroni swoimi ramionami, aby trosk ci, droga mamo, ubywało, a tylko błogosławieństwo Boże na ciebie spływało. W taki dzień jak dziś życzymy ci, mamuś, najpiękniejszych chwil, pomyślności, życia dostojnego i wszelkiej radości. Niech w każdym zmartwieniu i o każdej porze czuwa nad tobą miłosierdzie Boże.
0: Tego życzą ci twoje dzieci, córka Halinka z rodziną, córka Stasia i syn Janusz. Do życzeń dołączają piosenkę Dla ciebie, kochana mamo.

0: O uwagę prosimy Państwa Marię i Józefa Faltyn z Zarzecza.
1: Kochani rodzice, w dniu Waszej 50. rocznicy ślubu dziękujemy Wam za pół wieku miłości, wiary i wzajemnego oddania. Jesteście dla nas przykładem, jak budować trwałe małżeństwo. Niech Bóg błogosławi Waszą miłość i obdarza Was dalszym zdrowiem, radością i pokojem.
0: Życzenia składają dzieci wraz z rodzinami oraz dedykują piosenkę Krystyny Giżowskiej Złote Obrączki.

0: uwagę prosimy Państwa Monikę i Rafała Pochroń z Kwikowa.
1: Drodzy jubilaci, Moniko i Rafale, z okazji srebrnego jubileuszu serdecznie Wam gratuluję. Jesteście przykładem pięknej miłości, która jest wierna danemu słowu. Potwierdzeniem, że najpiękniejszym darem jest drugi człowiek. Życzę Wam, byście każdego dnia cieszyli się, że macie siebie nawzajem i szczęściem Waszych dzieci. Niech Wasza miłość każdego dnia będzie Waszą siłą. Matka Boża, niech opiekuje się Waszą rodziną i wyprasza u Boga zdrowie i obfite błogosławieństwo.
0: Długich lat życia w szczęściu i miłości życzy ksiądz Piotr oraz dedykuje piosenkę DJ-a Papcio 25 lat razem.

0: O uwagę prosimy Państwa Elżbietę i Adama Pietrucha ze Starej Wsi koło Limanowej.
1: Z okazji 40. rocznicy ślubu życzymy Wam, aby Boża łaska nieustannie spływała na Wasze małżeństwo. Niech Chrystus będzie zawsze obecny w Waszym życiu, prowadząc Was drogą pokoju, radości i wzajemnego oddania. Błogosławieństwa na dalsze lata.
0: Życzenia składają Wanda i Janusz Gawlik, Aneta i Dariusz Pietrucha, Maria i Krzysztof Pietrucha, Beata i Bogumił Pietrucha. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Melody MS – Rocznica ślubu.

0: O uwagę prosimy Państwa Janinę i Adama Walczyków z Dębicy.
1: Drodzy rodzice, przeżywacie dziś złoty jubileusz Waszego życia małżeńskiego. 50 lat wspólnej drogi, miłości, troski, radości i wzajemnego wsparcia. Nie macie na piersiach licznych orderów ani odznaczeń, które z pewnością należą się Wam za wierne i wytrwałe wypełnianie codziennych obowiązków. Macie jednak coś znacznie cenniejszego. Dwa największe życiowe sukcesy. Wytrwanie przy Bogu i wytrwanie przy sobie. Życzymy Wam, aby Bóg obdarzał Was zdrowiem, otaczał swoją opieką i prowadził przez kolejne lata wspólnego życia. Niech umacnia Waszą wiarę i miłość oraz daje siłę, by przezwyciężać wszystko, co napotykacie na drodze prowadzącej do największej nagrody życia wiecznego w niebie. Z całego serca życzymy Wam jeszcze wielu wspólnych, pięknych lat, przepełnionych miłością, spokojem i wdzięcznością za dar bycia razem.
0: Z miłością i wdzięcznością Wasze dzieci, syn ksiądz Jacek i córka Beata z rodziną. Muzyczną dedykacją będzie piosenka Roberta Łukowskiego, Kochani Rodzice.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów. W bieżącym tygodniu imieniny obchodzą
1: ksiądz Marian Urbański,
0: ksiądz Jacek Daniel,
1: ksiądz Jacek Droszcz,
0: ksiądz Jacek Kmiecik,
1: ksiądz Jacek Kupiec,
0: ksiądz Jacek Miszczak,
1: ksiądz Jacek Naleźny,
0: ksiądz Jacek Nowak,
1: ksiądz Jacek Olszak,
0: ksiądz Jacek Pająk,
1: ksiądz Jacek Siewiora,
0: ksiądz Jacek Słowik,
1: ksiądz Jacek Soprych,
0: ksiądz Jacek Walczyk,
1: ksiądz Bolesław Bukowiec
0: i ksiądz Bolesław Klaus. W imieniu dyrekcji pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z przyjemnością przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za uwagę. Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad. Do usłyszenia.

0: ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Anna Tamleczko, zapraszam. Wóz transmisyjny już gotowy, sprzęt spakowany. Ekipa radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz tradycyjnie wybiera się na pierwszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę. Będziemy przygotowywać relacje, transmisje, informacje. Na antenie znajdą się również pozdrowienia z trasy Różaniec z pielgrzymami, konferencje, wieczorne apele. Na rdn.pl i na profilu PPT z radiem RDN będą zdjęcia i materiały wideo. W radiu RDN przez 9 dni zagości studio pielgrzymkowe. Goście opowiadają będą o przesłaniu każdego dnia i o tym, co dzieje się na szlaku. Na studio pielgrzymkowe zapraszamy o 10.40, między 13.30 a 14.30, z wyjątkiem soboty i niedzieli, oraz o 19.45. Jedną z prowadzących będzie Ewa Biedroń.
2: Jak się idzie, jak pielgrzymi przeżywają rekolekcje w drodze, jaka jest gościnność, pytań będzie dużo. Wszystko po to, żeby przybliżać słuchaczom tę wyjątkową atmosferę pielgrzymki. To jest klimat radosnego przeżywania wiary, przekazywania wartości dzieciom, których co roku jest tak dużo na szlaku. Pielgrzymka to także wzajemna pomoc, życzliwość, tańce, śpiewy, wyjątkowi ludzie, którzy, mamy taką nadzieję, chętnie będą z nami rozmawiać, często dając świadectwo.
1: Na szlaku po raz kolejny będzie również Maria Mułka, która między innymi będzie robić zdjęcia, filmy i informacje.
3: Przez wszystkie 9 dni pielgrzymki będziemy starać się uchwycić wszelkie emocje, które towarzyszą pielgrzymom. Co roku na trasie widzimy pełno śmiechów, nawet wśród ludzi zmęczonych już wędrówką.

0: książką, ale też oczy pełne wiary, pełne Boga, pełne obecności. Jestem przekonana, że ich w tym roku także nie zabraknie. Jeśli jeszcze głębiej chcecie poczuć klimat tej pielgrzymki, to śledźcie nasze media społecznościowe specjalnie utworzone na tę okazję. Profil na Facebooku PPT z Radiem RDN, a także specjalną zakładkę na naszej stronie internetowej poświęconą pielgrzymce. Tam lądują nasze zdjęcia, ale także nagrania wideo.
1: Na szlaku będą także kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło, a o stronę techniczną zadba Mariusz Dziekan. Piesza pielgrzymka tarnowska w tym roku będzie wyruszać tradycyjnie z centrum Tarnowa, a nie tak jak w zeszłym roku spod kościoła błogosławionej Karoliny Kuski, co było spowodowane remontem placu katedralnego. Dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, ksiądz Paweł Broński, mówi, że grupy wychodzić będą w innej kolejności niż zwykle. Jedna część pielgrzymki wyjdzie w stronę mości, za druga w stronę Klikowej. To ma spowodować, że utrudnienia w ruchu samochodów będą znacznie mniejsze.
2: Najpierw grupa 1, następnie grupa 14, tak na zakładkę. Jedna grupa z części A, następnie kolejna grupa z części B. To jest taki zabieg mający na celu spowodować, że jak już wyruszymy na trasę, to będą odpowiednie odległości pomiędzy grupami, żeby nie musieli się kierowcy denerwować z tego powodu, że pielgrzymka utrudnia komunikację. Na pewno tak nie będzie.
1: Przypomnę, pierwsze studio pielgrzymkowe prosto z placu katedralnego już o godzinie 6, gdzie jak zwykle licznie gromadzą się pielgrzymi, którzy oczekują na mszę świętą rozpoczynającą 9-dniowe pielgrzymowanie do Czarnej Madonny. Pielgrzymom na rozpoczęcie tej wędrówki jak zwykle pobłogosławi biskup tarnowski Andrzej Jerz. Tymczasem klub dobrze nastawionych RDN wspólnie z Akcją Katolicką zapraszają na wyjazd do Racławic i Wiślicy. Pielgrzymka odbędzie się 20 sierpnia, cały czas trwają zapisy. Pierwszym przystankiem będą Racławice, miejsce, do którego tego dnia dotrą także uczestnicy pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. To właśnie tutaj obie grupy spotykają się na wspólnej modlitwie. Centralnym punktem będzie msza święta za ojczyznę. Racławice to miejsce mocno wpisane w historię polskiego patriotyzmu. To tutaj w 1794 roku wojska Tadeusza Kościuszki odniosły zwycięstwo w bitwie, która stała się jednym z symboli walki o niepodległość. Właśnie dlatego raz w roku comiesięczne msze święte za ojczyznę organizowane przez Akcję Katolicką w kościele Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie przenoszą się w to wyjątkowe miejsce. Po spotkaniu z pielgrzymami i wspólnym obiedzie grupa pojedzie do Wiślicy. To jedno z najstarszych miast w Polsce, mocno związane z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Według przekazów właśnie w tych okolicach pod koniec IX wieku miał zostać ochrzczony książę Wiślan. W Wiślicy uczestnicy zobaczą bazylikę, muzeum archeologiczne i muzeum parafialne. W podziemiach bazyliki zachowały się pozostałości wcześniejszych romańskich świątyń oraz słynna płyta wiślicka z XII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków średniowiecznej sztuki w Polsce. Będzie też czas na rozmowy, integrację i wspólne spędzanie czasu. Informacje o zapisach mamy na naszej stronie internetowej. Można też bezpośrednio kontaktować się dzwoniąc lub przychodząc do Radia RDN.
3: Informacje z życia Kościoła.
1: Pod hasłem W zdrowym ciele, zdrowy duch w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Grudku nad Dunajcem odbędzie się spotkanie dla seniorów. W dniach od 7 do 10 września trwają zapisy. To możliwość nawiązania nowych przyjaźni, poznania nowych miejsc oraz zapoznanie się z tematyką dbania o własne zdrowie oraz kondycję duchową, zapowiada dyrektor Arki, ksiądz dr Tomasz Rąpała.
4: W programie spotkania przewidziane jest codzienna msza święta, spotkanie ze Słowem Bożym, jednodniowa wycieczka do Ciężkowic w ramach której zwiedzimy piękny park zdrojowy, rynek, kościół pod wezwaniem Pana Jezusa Miłosiernego oraz pospacerujemy ścieżką w koronach drzew. Także spotkanie pod tytułem Odnowa biologiczna, naturalna terapia z Panią Agnieszką Mynkowiak i spotkanie z rehabilitantką Panią Elżbietą Witek.
1: Uczestnicy w ramach spotkania mogą liczyć na noclegi z pełnym wyżywieniem. Informacje o zapisach mamy na rdn.pl. Radio RDN ponownie zabiera pielgrzymów do Medjugorje. Tym razem pielgrzymka odbędzie się w szczególnym czasie, w październiku, miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej. Będzie to czas modlitwy, wyciszenia i odkrywania miejsc, do których od lat przybywają pielgrzymi z całego świata. Opiekun duchowy pielgrzymki, ksiądz Marcin Gryzło, podkreśla, że październikowy wyjazd będzie szczególną okazją do rozpoczęcia miesiąca różańcowego w bliskości Maryi.
5: Bardzo się cieszę, że po raz czwarty w tym roku będziemy mieć możliwość pielgrzymować do tego niezwykłego, pełnego pokoju miejsca, jakie na mapie pielgrzymek zajmuje Medjugorje. Wyruszamy w październiku, czyli w miesiącu, w którym Kościół szczególnie zwraca się do Boga przez wstawiennictwo Maryi w modlitwie różańcowej. Ta modlitwa, różaniec, zajmuje wyjątkowe miejsce w objawieniach maryjnych, również w medjugorskich przesłaniach. Modlitwa, która może wyprosić wiele łask i proszę mi wierzyć, że do tej pory, pielgrzymując z tymi, którzy wyruszyli z naszym radiem do Medjugorje, nie spotkałem się z opinią, że nie było warto pielgrzymować, być w tym szczególnym miejscu.
1: Jednym z najważniejszych punktów będzie wejście na Podbrdo, Górę Objawień, gdzie rozpoczęły się wydarzenia związane z objawieniami Matki Bożej. W planie jest również wizyta w Tichalinie, znanej z wyjątkowej figury Maryi, a także modlitwa w sanktuarium Veprić, nazywanym chorwackim Lourdes. Pielgrzymi odwiedzą także sanktuarium Świętego Jakuba, a w programie znalazł się również czas na wypoczynek na Rivierze Makarskiej. Autokarowa pielgrzymka odbędzie się od 3 do 10 października. Szczegółowe informacje o pielgrzymce i zapisach można znaleźć na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio w Radiu RDN.
3: To były informacje z życia Kościoła.

słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19, o tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej.

0: Święty Kościół powszechnych, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

0: Podesłego. Amen.
1: Prośmy o wzrost wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Twojej łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi.

0: i wieku. Amen.
1: Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Bóg nie umarł. Jezus żyje. Siostro, bracie, zbawienie staje się Twoim udziałem, ilekroć szczerze się wyspowiadasz i masz doskonały żal za swoje grzechy i starasz się poprawić z tych wszystkich swoich upadków. Choćby Twoje grzechy były czerwone jak szkarłat, to nad śnieg wybieleją, bo miłosierdzie Boże nie ma granic. Jezu, ufam Tobie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Życie na ziemi jest szkołą i próbą. Egzamin z życia zdajemy w godzinę śmierci. Natomiast nagrodą za dobre życie jest niebo. Bo niebo istnieje, choć burze huczą wokoło nas, to jednak w niebie panuje niezmącony spokój. Siostro, bracie, idźmy za Jezusem drogą, może wąską, może zbyt ciernistą, ale nie zbaczajmy z niej, tylko wytrwale podążajmy aż do progu nadziei, który kiedyś przekroczymy, a tam będzie czekał na nas Bóg Ojciec, by z wyciągniętymi rękami przytulić nas jak swoje własne ukochane dziecko.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.

0: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Głosem Twoim zostać chcę, mówić imię Jezus. Duchu Święty, mamy Ciebie moc, a jesteśmy słabi. Mamy światło, a chodzimy w ciemności. Ofiarowałeś nam pokój, a chodzimy w mroku smutku i niepokoju. Duchu Święty, pomóż nam zburzyć te wszystkie przeszkody w drodze do zbawienia. Przyjdź do nas jakąś nową drogą. Wejdź drzwiami, których nie znam, a może tylko nie umiem otworzyć. Ty masz moc wchodzenia drzwiami zamkniętymi. Przemów do nas takim językiem, byśmy Cię zrozumieli i odważnie głosili, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: Jo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta

0: błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta

0: o miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. W niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ave Maryja, woła cały świat. Ave Maryja, Matko Boga i nas. Matko Najświętsza, Ty pierwsza z ludzi z ciałem i duszą weszłaś do nieba. Maryjo, Matko nasza, spójrz na biedne Twe dzieci, które tu na ziemi idąc i upadając zdążają do wieczności. Nie daj nikomu zginąć, ale ratuj nas wszystkich i ocal. Siostro, bracie, oddaj się w opiekę Matce Najświętszej, a ona Cię nigdy nie opuści i nie da Ci zginąć.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Błogosław odesłego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz.

0: Bożego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Maryjo Królowo Polski i świata, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. W niebie Maryja odbiera chwałę jako Królowa Aniołów i Świętych. Wraz z Synem swoim panuje nad całym światem. Jej korona z gwiazd 12 to symbol Kościoła, 12 apostołów wysłanych przez Chrystusa na cały świat. Każdy człowiek należący do Kościoła Chrystusowego, a więc również Ty, siostro i bracie, jesteśmy jakby małą gwiazdką upiększającą niebieską koronę Maryi. Siostro, bracie, niechaj poprzez Maryję Bóg zamieszka w naszych domach, na ulicach, w szkołach i w miejscach pracy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Ojcu.

0: Daj amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Wybacz mi proszę, mamo i tato, jak i ja wam wybaczyłem. Chcę dzisiaj zrzucić wór kamieni niewybaczeń, bo przecież ty wybaczyłeś mi, panie. Wybaczam wam, ludziom, wszystkim na świecie, i także proszę o wybaczenie. Wybaczam wam, ludziom, wszystkim na świecie,

przecież ty wybaczyłeś i amen. I naucz mnie proszę wybaczać na co dzień, bo ja już jestem innym człowiekiem.

Jezu, w codziennej modlitwie wielbić, dziękować Ci i wdzięczność ćwiczyć. Chcę co dzień zrzucać wór kamieni niewybaczeń, bo przecież Ty wybaczasz mi.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy: Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia I z Białegostoku.
2: Wakacje ze świętym Pawłem. Słowo, które inspiruje, myśl, która zatrzymuje, zadanie, które pomaga lepiej przeżyć każdy dzień. Czyli radiowy challenge na wakacje.

każdym położeniu dziękujcie. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 18. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Dziękować, kiedy wszystko układa się dobrze, to naturalne. Dziękować, gdy świeci słońce, jesteśmy zdrowi, bliscy są przy nas, a plany się realizują. To łatwe. Ale Paweł pisze coś więcej. Pisze: w każdym położeniu dziękujcie. W każdym. To znaczy także wtedy, gdy jest trudno, gdy nie widzisz sensu, gdy twoje serce pyta dlaczego. Paweł nie mówi jako teoretyk. On sam doświadczył więzień, chłost, zdrad, samotności, a jednak z jego listów bije wielka wdzięczność, bo nauczył się widzieć nie tylko to, co widać, ale to, co ukryte, Bożą obecność, która przenika wszystko, całe życie człowieka. Wdzięczność nie zmienia od razu okoliczności, ale zmienia człowieka. Otwiera oczy, uzdrawia serce, przywraca właściwe proporcje w życiu. Pomaga zobaczyć, że nawet to, co trudne, może być darem, jeśli przyjmiesz to wraz z Bogiem. Wakacje to dobry czas, żeby wrócić do wdzięczności, bo w codziennym pędzie łatwo ją zagubić. Łatwo narzekać, łatwo porównywać się z innymi, a Paweł mówi: w każdym położeniu bądźcie wdzięczni, nie tylko za to, co przyjemne, ale także za to, co niewygodne. Bo wszystko może prowadzić do Boga, jeśli Mu to oddasz. Spróbuj dziś spojrzeć na swoje życie.

życie jako na dar. Nie idealny, nie bezbolesny, ale Twój. Dar, który dał Ci Bóg. Dał Ci go po coś. Jest pełen znaków Jego obecności, jeśli tylko masz oczy, by to zobaczyć. Zadanie na dziś. Znajdź dziś czas, aby usiąść i napisać 5 rzeczy, za które jesteś Bogu wdzięczny. Może nie będą to tylko rzeczy miłe, ale też trudne doświadczenia, które cię czegoś w życiu nauczyły, które doprowadziły do dobrych rzeczy. Zobacz w nich sens, a potem odmów prostą modlitwę, taką bądź podobną. Panie, dziękuję Ci za wszystko, za życie, za to, że jesteś. Naucz mnie dziękować nie tylko wtedy, gdy jest łatwo. Ucz mnie wdzięczności jako postawy całego mojego życia.

oto jestem. Stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię milczeć. Duch mój umiera,

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież kontynuuje pobyt w Castel Gandolfo. Dziś przewodniczył tam o modlitwie Anioł Pański. Pozdrawiając wiernych, Leon XIV zwrócił się do kobiet pielgrzymujących do piekar śląskich. Polska redakcja Watykan News przygotowała darmowy audiobook z listem Jana Pawła II o różańcu. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Leon XIV, który do wtorku przebywa w Castel Gandolfo, spotkał się z wiernymi podczas południowej modlitwy Anioł Pański. W rozważaniu nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której kananejska kobieta z wiarą prosi Jezusa o uzdrowienie jej córki.
3: Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio.
4: Także dzisiaj Kościół może pozwolić się zaskoczyć działaniu Boga i nieść pokój Chrystusa poza już wytyczone granice. Jego misję uprzedza łaska Boża, która działa w skrytości sumień. Dlatego w każdym spotkaniu, także w takim, które zakłóca nasze plany, trzeba nadstawić ucha, otworzyć oczy i otworzyć serca na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Od kobiety kananejskiej uczymy się pokory i determinacji. Dzięki jej wierze rozumiemy, że stół Boga jest zastawiony dla wszystkich i że dla nikogo nie są przeznaczone okruszyny, ponieważ każdy ma swoje miejsce u Ojca. W świetle tej wiary nie do zniesienia stają się nierówności, dyskryminacja i bariery, które depczą godność tak wielu synów i córek Boga.
2: Z kolei po zakończeniu modlitwy papież zaapelował o pokój na zachodnim brzegu.
4: Ponawiam mój apel o zaprzestanie powtarzających się aktów przemocy wobec palestyńskiej ludności cywilnej na zachodnim brzegu Jordanu i usilnie wzywam wspólnotę międzynarodową, aby podjęła działania na rzecz postępu w realizacji rozwiązania dwupaństwowego dla sprawiedliwego i trwałego pokoju.
2: Zwracając się do pielgrzymów, papież przypomniał też o uczestniczkach pielgrzymki kobiet do Matki Bożej Piekarskiej.
4: Pozdrawiając Polaków, kieruję moje błogosławieństwo do licznych uczestniczek tradycyjnej pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich na Górnym Śląsku.
2: W Rostkowie w diecezji płockiej rozpoczęły się dziś obchody roku jubileuszowego ogłoszonego z okazji 300-lecia kanonizacji Stanisława Kostki. Mszy świętej inaugurującej jubileusz przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Guido Filipazzi.
5: Niech ze rodzinnej ziemi świętego Stanisława niesie się ucis gorąca modlitwa za wszystkich młodych ludzi. Niech zniesie się także modlitwa za Kościół w Płocku, w Polsce, w Europie, w całym świecie. Za Kościół, który jest powołany do tego, by być matką i nauczycielką młodzieży. Modlimy się, aby młodzi ludzie nigdy nie utracili pragnienia świętości.
0: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia Rozarium Virginis Marie.
2: Polska redakcja Watykan News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Bądź pozdrowiona, wielka Boga, człowieka Matko, Boga Rodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Stajemy dziś przed Twoim świętym wizerunkiem w przeddzień rozpoczęcia nowenny przed Twoją, jasnogórską Pani, uroczystością. Tegoroczna nowenna w tym roku to nie tylko przygotowanie do tej wielkiej uroczystości, ale to również już bezpośrednie przygotowanie do obchodów 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu. Maryjo, te nasze przyrzeczenia nie są ani dla Ciebie, ani dla Twego Syna, ani dla Ojca Niebieskiego potrzebne. One są potrzebne nam i to zwłaszcza dziś, po 70 latach. Autor ich tekstu, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, w swoich zapiskach więziennych zwraca się do Ciebie, Matko, takimi słowami. To jest Twoje królowanie nade mną. Uczyniłem, co mogłem dla Twojej chwały. Przygotowałem w dniu 16 maja tekst ślubowania. Napisałem adoracje stanowe dla kapłanów, dla młodzieży, dla mężów i matek. Te słowa będą mówiły za mnie do ludzi, a ja będę mówić tylko do Ciebie za nich. Modliłem się o największą chwałę Twoją na dziś. Chciałem ją zdobyć za cenę mej nieobecności. Ufam, że Królowa Niebios i Polski dozna dziś wielkiej chwały na Jasnej Górze. Jestem już w pełni spokojny. Dokonało się dziś wielkie dzieło. Spadł kamień z serca. Oby stał się chlebem dla narodu. Dla prymasa śluby miały stać się chlebem dla narodu. Naród był głodny, spragniony wolności i trzeba było dać mu chleba, który ten głód zaspokoi. Czy jednak naród zamienił zobowiązania ślubów w chleb zaspokajający głód wolności? Maryjo, po 70 latach możemy powiedzieć i tak, i nie. Tak, bo upadł komunizm. Jesteśmy dziś przecież wolnym narodem. Nie, bo niestety dziś naród pogrąża się w innej niewoli, która niesie śmierć życiu duchowemu. A jest to niewola grzechu i szalejącego w społeczeństwie konformizmu. W tekście ślubów mówimy do Ciebie, Matko, że stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych. Jest to nawiązanie do ślubów króla Jana Kazimierza. Dziś, po 70 latach ślubów jasnogórskich, trzeba nam się mocno uderzyć w piersi, że i dziś nie wykonaliśmy przyrzeczeń ojców naszych. Tekst ślubów jest dla narodu swoistym rachunkiem sumienia z tego, jak dziś żyjemy. I może dlatego tak ciężko się do niego wraca. Bo prawdą jest, Maryjo, że wielu ochrzczonych nie żyje dziś w łasce uświęcającej, odrzucając przy tym miłosierdzie Boga. Dalej nie szanujemy daru życia, zabijając niewinne, nienarodzone dzieci. Widzimy ogromną skalę rozwodów, rozwiązłości, niewierności małżeńskich. Ból wielu dzieci cierpiących w swoich rodzinach, w których nie ma miłości, lecz panuje pycha, egoizm i nieprzebaczenie. Cnota czystości jest dziś wyśmiewana i zabija się godność kobiety. Rodzice pozwalają młodym żyć dziś bez sakramentu małżeństwa, bo wszyscy tak robią. Dzieci nie są uczone prawdziwej Ewangelii, tylko jakichś dziwnych, słodkich bajek o Jezusie. Dla własnej wygody wielu odchodzi od prawa Bożego. Zamiast chronić młode pokolenie przed bezbożnością i zepsuciem, pozwalamy zatruwać ich młode serca przez dostęp do pornografii, używek, narkotyków, życia bez odpowiedzialności i zobowiązań. Zamiast miłości i przebaczenia plujemy na siebie i przeklinamy życie drugiego. Maryjo, zamiast chleba podajemy narodowi naszemu kamień do jedzenia.
Zabijamy siebie po cichu. Zabijamy siebie, pozwalając truciźnie konformizmu zatruwać nasze serca i umysły. Maryjo, nasza Matko i Królowo, niech ta rocznica jasnogórskich ślubów narodu nie skończy się tylko na wspomnieniu tego, co wydarzyło się 70 lat temu, czy na jakichś różnych sympozjach. Niech ta rocznica pobudzi nasz naród do ratowania naszych rodzin, kościoła, ojczyzny, a zwłaszcza dusz ludzkich, tych najbardziej zatraconych. Przyrzeczenia są trudne, dlatego Mario, tak bardzo Cię prosimy, pomóż nam, bo sami sobie bez Ciebie nie poradzimy. Pani Jasnogórska, w naszej dzisiejszej modlitwie apelowej polecamy Tobie papieża Leona XIV i cały Kościół Święty, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego. Polecamy Tobie obecnego wśród nas arcybiskupa Wacława i całą archidiecezję częstochowską. Polecamy Tobie, Maryjo, cały nasz pauliński zakon, ojca generała, prosząc o nowe i święte powołania do naszej wspólnoty. Polecamy Tobie naszą jasnogórską wspólnotę z ojcem przeorem na czele, wszystkich posługujących na Jasnej Górze, siostry zakonne, pracowników i dobrodziejów naszego klasztoru i sanktuarium. Polecamy Tobie dzieci i młodzież, które wypoczywają na wakacjach, abyś chroniła te młode serca od zepsucia moralnego. Polecamy Tobie wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej oraz tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Polecamy Tobie chorych, cierpiących, samotnych, umierających, błądzących i zagubionych życiowo. Polecamy Tobie tych wszystkich grzeszników, którzy dzisiaj tu na Jasnej Górze przyjęli Boże miłosierdzie w sakramencie pokuty i pojednania. Szczególnie dziś, Maryjo, pełni bólu i rozterki, polecamy Tobie ofiary katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Maryjo, przytul do swego matczynego serca wszystkich, których dotyka ta tragedia. Polecamy Tobie pielgrzymów dnia dzisiejszego, a szczególnie pielgrzymów z Robczyc i okolic, pielgrzymów z Wadowic i Piotrowic, którzy dziękują za dar świętego Jana Pawła II. Polecamy Tobie pielgrzymów z dekanatu Raniżów, którzy podejmą dziś nocne czuwanie. Polecamy Tobie te wszystkie intencje, które mamy w swoich sercach, szczególnie naszą ojczyznę, aby była wierna ślubom jasnogórskim. Polecamy Tobie tą naszą nowennę, którą jutro rozpoczniemy, ojca Rafała Wilka, który będzie nas prowadził w czasie tej nowenny, i tych wszystkich, którzy chcą otworzyć serce na działanie Boga. Pragniemy, Maryjo, rozważać tajemnicę zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, aby nasze serca były otwarte na głos Bożego działania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.

0: Słowo żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
3: Zdrowaś Maryjo, masz łaski pełna, z Tobą błogosławiona między niewiastami i błogosławiona Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od pochodnia piekielnego, zachowaj wszystkie dusze do niego, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę,
1: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzeba naszych, ale od szeroki swój przybytu, racz nas zawsze wybawiać. Pani chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synowi swoim nas pojawia, synowi swoim nas pocie.
9: Królowo Polski, księdza arcybiskupa Wacława, prosimy o błogosławieństwo.
10: W duchu jasnogórskich ślubów narodu Zastanówmy się nad odpowiedzią świętego Jana Pawła II na pytanie, co nam najbardziej zagraża. I odpowiedział: grzech, który udaje dobro, i kłamstwo, które udaje prawdę. Czym więc mamy się charakteryzować wobec świata? Innym sposobem myślenia, mówienia, również i pisania. I wtedy będzie jedność w działaniu i w życiu.

krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy.